swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca. Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: nie Olis.
1: Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnoli. Nie nagrywaj mnie jak kidrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizy rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci chwitłeś. Gaśnie już te nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy kończę, ale już nie znajdziesz.

0: Nastrój tej piosenki potwierdza, że Bledka to by była idealna pogodynka, bo idzie do nas cieplejsze i idzie do nas bardziej słoneczne.
1: I cieplejsze i słoneczne powoli zobaczymy już dzisiaj, ale od jutra to już tak wiedzie na pełnej i dobijemy do 30. Jest szansa, że w tym tygodniu.
0: I to jest ostateczny dowód na to, że ostatnie 2 tygodnie w szkole są bez sensu. W pogodzie wakacje zaczynają się prawie już teraz. Asia Meus, Irek Jakubek. Dzień dobry w RMF Max.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: nowość na lato. Run, run, river. David Guetta, Alok i Stick Figure w RMF Max.
1: Kowboje, poranka w składzie dobry, zły i brzydki. Dzisiaj nie przyjechali, bo wiadomo, zastępujemy ich my.
0: Czy jest dobry i zły, brzydki
1: tak.
0: Się wycofał.
1: O, to prawda, bo on kibicuje Szkocji, to dlatego, ale dzisiaj ma fajnie. Król powiedział, że Szkocji w związku z wczorajszym meczem dzisiaj mają wolne.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jedyne męskie granie po polsku na mundialu. To jest ta piosenka.

0: wiesz.
1: Informacje z regionu w dużej ilości, zawsze o 6, czyli za chwilę tu w RMF Max.
2: Uwaga, będzie wzruszająco. No. Sokół wędrowny wrócił do polskiego domu.
1: Wow.
2: Po 100 latach.
1: 100 lat?
2: No.
1: To nie jest sokół wędrowny.
2: A jaki?
1: To jest sokół bardzo wędrowny. Sokół bardzo, bardzo wędrowny, no bo jak wyszedł 100 lat temu, tyle czasu zostają powrót.
3: Już 18 w RMF Max. Krótko o tym, co ważne po południu. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash. Po 15 przez kilkadziesiąt minut nie działały serwisy internetowe należące do koncernu Meta. Użytkownicy Facebooka, WhatsAppa czy Instagrama zostali wylogowani ze swoich kont.
4: Chyba jest globalny...

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Można spodziewać wyraźnego ocieplenia postępującego od południowego zachodu. No i niewykluczone są temperatury wtedy przekraczające 25 stopni.
2: Zapowiadał Michał Kowalczuk z IMGW. Rozmawiała z nim Magdalena Greinert. To w takim optymistycznym klimacie zostaniemy. Rząd w przyszłym roku wybierze partnera do budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce. Ministerstwo Energii zaprezentowało aktualizację programu polskiej energetyki jądrowej. Co zakłada plan na pierwszą?
3: Tu bez kluczowych zmian. Zgodnie ze zaktualizowanym programem elektrownia w gminie Choczewo na Pomorzu zacznie komercyjnie produkować energię w 2036 roku. Budowa drugiej ma ruszyć w roku 2032, a jej pierwszy blok będzie w gotowości do działania w 2040.
4: Preferowane lokalizacje Bełchatów, Konin, Kozienice, Płaniec, tutaj nic się nie zmieniło.
3: Czyli, jak mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna, lokalizacje skierowane bardziej na południe Polski. Tam operuje Polska Grupa Energetyczna. Według resortu może ona odegrać istotną rolę w inwestycji. Zaktualizowany program polskiej energetyki jądrowej musi jeszcze zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Stanie się to prawdopodobnie w lipcu.
2: Mówił Igor Skrzypek. Dobra wiadomość w popołudniowym fleszu dla pacjentów. Za tydzień jedną e-receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Takie ułatwienie zapowiada Ministerstwo Zdrowia.
5: Dostajemy receptę na leki, których zapas ma nam wystarczyć na pół roku. Dzisiaj wszystkie opakowania musimy odebrać w jednej aptece, a po zmianie będzie można zgłaszać się na przykład po 2 miesiącach do kolejnej, innej apteki, na przykład tam, gdzie będziemy w czasie wakacji. Od dzisiaj właściciele aptek mogą zgłaszać się do tego nowego, dobrowolnego programu. W przyszłym tygodniu gotowa ma być mapa miejsc, na której pacjenci sprawdzą, gdzie można skorzystać z tego rozwiązania.
2: Mówił Michał Dobrołowicz.

0: śmiejesz, czy płaczesz, wyjaśnij.
1: A Nima i Josie, a naszych Nima, a to mogliśmy wygrywać, tak jak my mogliśmy teraz wygrywać. 6 po 8 jest teraz na zegarach RMF Max.
0: Nie, jest 8 po 6, jest poniedziałek.
1: 6 po 8.
0: Dzień dobry. Szwedzi wygrali właśnie z Tunezją kilka minut temu 5-1. I to powinniśmy być my.
1: A czy my powinniśmy być ten jeden na Szwecji 5?
0: Nie, my powinniśmy być tą Szwecją. To my mieliśmy być na tym mundialu. To miała być nasza chwila, nasz poranek, a nie oni.
1: No, Asia Meus, Irek Jakubek. Dobrze, że my przynajmniej dojechaliśmy tu, gdzie trzeba.

0: Tak właśnie śpiewają dobre wróżki i one mówią, że to będzie udany poniedziałek. Modelki Wodarskiej 17 minut po godzinie 6.
1: Fajnie by było, jakby te dobre wróżki jeszcze przygoniły z powrotem lato.
0: A, to muszą
1: bo się
0: być...
1: nam trochę zaplątało gdzieś.
0: Wtedy dobre wróżki muszą być już w wieku Marii Rodowicz. Wtedy mają trochę większą magię. Przynajmniej pogoda się zaczyna jej słuchać. Mówi, boli mnie kolano. I wtedy pogoda się zmienia.
1: Dzisiaj na pogodę jeszcze uważajcie, zwłaszcza na północy. Mogą się pojawić burze. Jest chłodno, poniżej 18 stopni w całej Polsce i gdzieniegdzie tylko szansa na słońce.
0: Ale w drugiej połowie tygodnia dobra wróżka Joanna, no i wróż Ireneusz załatwili nam wszystkim okolice 25 kreseczki.
1: A na weekend wam załatwiliśmy nawet 30 słonko i nie musicie dziękować.
0: Załatwiliśmy to. Aśka załatwiła.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Lepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Kolu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
8: Dla ciebie 500 zł.
13: Dziękuję w takim razie.
6: Do zgarnięcia 25 tysięcy zł. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS od treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: I po reklamie.

0: I poranna kawka, znowu jakaś taka smaczniejsza. Maxwell Ingrosso, Sun is Shining. Tu RMF Max, 29 minut przed godziną 7.
1: Ważna sprawa teraz będzie, uwaga, no. Bo naukowcy powiedzieli, kiedy można jeść deser.
0: Mi mówili, że cały czas.
1: To źle ci mówili.
0: Źle,
1: bo deser, czyli słodkie, zdaniem naukowców, bezpiecznie można jeść tylko po śniadaniu.
0: Po śniadaniu, no.
1: Bo wtedy ciało ma czas, żeby sobie z tym cukrem jakoś poradzić. No.
0: Jedyny wyjątek, żeby później tak legalnie zjeść deser, to zachodzi wtedy, kiedy obiad jesz na śniadanie. Bo zazwyczaj deser jesz po obiedzie, nie? No. Czyli obiad na śniadanie, wszystko się zgadza.
1: Big brain.
0: A, nowość o poranku.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na

0: Dokładnie tego potrzebowaliśmy na poniedziałkowy poranek Dub Dogs w RMF Max. Jak to zagra, to każdy, a nawet poniedziałkowy dzień będzie super.
1: A jak wam samochód dzisiaj zapali rezerwę, to super. To jest mądry samochód.
0: Nie wiem,
1: to
0: czy jest, tak super.
1: To jest super.
0: Ja nie lubię, super. Jak pali.
1: Bo jeszcze dzisiaj można zatankować trochę taniej. Proszę bardzo, 6,04 za benzynkę. Dieselek 6,40, bo dzisiaj jest ostatni dzień programu ceny paliw niżej. No, proszę bardzo, ale ja się czuję, że ty jeszcze nie zdajesz sobie sprawy, co to znaczy akcyza wraca do właściwego poziomu, VAT wraca do właściwego poziomu. Tak brzmiał udawany płacz Joanny. Jak Asia płacze naprawdę, dowiemy się jutro o tej samej porze. Prawdziwe emocje całą dobę macie na samym poranku. 19 minut i 7.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: No już, Fergi, nie płacz. Ojciec się przytuli. Ojciec Ireneo, jak Padre Guillermena i jak Silesia Beats.
1: Ojej.
0: Ojej, no Asia, no. 9 minut przed godziną 7. Legendarna wielofunkcyjność porannego programu RMF Max potwierdza się właśnie w tym momencie. Informacyjny flash, żebyście byli na bieżąco, będzie o pełnej. Bądźcie blisko, będzie dużo o mundialowych wynikach sportowych.
1: A teraz będzie nowy trend, bo wiecie, że my lubimy nowe trendy i wy też je lubicie, dlatego
0: bardzo
1: wam o nich mówimy.
0: Bardzo.
1: Na TikToku tym razem zgniatanie butelek kaucyjnych,
0: no,
1: tak żeby recyklomat ich już nie przyjął.
0: O kurczę.
1: No bo tobie się nie chce za bardzo jej oddać, a też nie chcesz, żeby ktoś inny na tym zarobił.
0: Jak się tak zrobi, to się potem szczeka, bo tak robił pies ogrodnika. Sam zje, drugiemu nie daje. No właśnie, tak to działa, słuchajcie, objaśniamy świat, fajnie, że z nami jesteście. Asia Majewska, Jirek Jakubek. 8 minut i...

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën. I po reklamie.

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Które poderwano w związku z nocnym rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Przed piątą dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że sytuacja jest opanowana. Patrolowanie polskiej przestrzeni powietrznej trwało ponad 3 godziny. Tej nocy Rosja przeprowadziła serię ataków na Kijów i Charków. Trafionych zostało kilka wielopiętrowych budynków mieszkalnych. Są ofiary i ranni. Tymczasem Stany Zjednoczone ogłaszają sukces. Pokój z Iranem osiągnięty. Premier Pakistanu Shehbaz Sharif, który pośredniczył w negocjacjach, przekazał, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie. Dokument ma zostać sfinalizowany w najbliższy piątek w Szwajcarii.
2: Upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych, napisał Trump we wpisie na swoim portalu. Statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie, dodał Trump. Przypomnę, że to w wyniku ataku USA i Izraela Iran zablokował cieśninę Ormuz. Trump ocenił, że wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi i że choć wielu prezydentów próbowało zawrzeć pokój z Iranem, to wszyscy ponieśli porażkę poza nim.
1: Tyle Paweł Żuchowski. Wstępne porozumienie ma trwać 60 dni. A teraz ostrzeżenie od IMGW. W części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązują alerty hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Do tego cały czas aktywne są alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Może powiać z prędkością do 40 km na godzinę. A w porywach nawet do 75 km na godzinę. I te alerty mają być aktywne do 19. No a dziś właściwie w całej Polsce będzie chłodno, nieprzyjemnie. Zmiana, choć na razie kosmetyczna, dopiero od jutra, a pod koniec tygodnia dotrą do nas gorące masy powietrza. Eksperci prognozują nawet do 30 kresek.
3: Już się boję, jak się będę czuł, bo jak są takie przeskoki, to ja po prostu nie żyję.
4: Mogło być tak jak w tym momencie. Może lżejszy wiatr.
1: Mówili warszawiacy. Zaczynamy oczywiście od tego, co działo się na piłkarskich boiskach. Grad bramek w starciu reprezentacji Niemiec w pierwszym meczu Mistrzostw Świata pokonali Curaçao aż 7-1. We wczorajszym starciu Holandii z Japonią remis 2-2. To już drugi holendersko-japoński pojedynek na mundialu. 16 lat temu pomarańczowi wygrali 1-0. A w meczu pierwszej kolejki grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. Świętują też Szwedzi, bo Tunezja pokonana 5-1, a teraz jeszcze zmiana dyscypliny, bo nasz tenisista Kamil Majchrzak zgarnął najcenniejszy tytuł w karierze. Wygrał turniej rangi ATP, pokonał Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6. Na północy kraju pochmurno z umiarkowanymi opadami deszczu, może też silniej powiać. Jeśli chodzi o pozostały obszar, no to zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna na dziś to od 14 kresek na północnym wschodzie przez 17-18 w centrum do 20 na południu i południowym wschodzie. Natomiast wiatr ma wiać umiarkowanie, chwilami będzie też dość silny, więc temperatura odczuwalna będzie pewnie trochę niższa.
5: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
6: Specjalnie dla tych, którzy w poniedziałek są bardziej zmęczeni niż w piątek. 6:04, tu RMF Max. Gramy wam hity na maksa. To będzie dobry... Czekajcie, zastanowię się. Tak, to będzie dobry dzień, potwierdzony.

0: To Mans Emelow, 11 minut po godzinie 7. Mans w sobotę miał 40 urodziny.
1: O, oh, happy birthday, Mans.
0: Oczywiście, a i dzisiaj też ma fajny poranek, bo jego Szwecja wygrała z niego Tunezją.
1: Tak, ale to było zwycięstwo, chociaż spektakularne i wysokie 5-1, to jednak słodko-gorzkie. Oh. Po pierwszego gola wcale Szwedzi tak strasznie nie świętowali, a to dlatego, że strzelec tej bramki z pochodzenia jest Tunezyjczykiem.
0: Oh, a gol wpadł w meczu Szwecja-Tunezja na mundialu.
1: Tak, więc nie mógł się tak super cieszyć, no bo trochę strzelał swoim.
0: To może dobrze, że nasi nie pojechali na mundial, jeszcze by strzelił Oli Sadebę. 11 po 7.

0: przyszłym tygodniu, a teraz 21 dni.
1: Dobrze, że przypomniałeś, Irek.
0: Proszę bardzo,
1: dzięki, a kiedy dokładnie?
0: Mamita niby 23. Mamita niby wszystko pamięta, ale jednak przydaje jej się czasem papi. O 7.21. Papi!
1: Czego wam dzisiaj brakuje? Jest pytanie na teraz. Co by wam się przydało, czego wam brakuje w ten poniedziałkowy poranek? Piszcie SMS-owo pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów, a 3 stóweczki w naszej zabawie będą do wzięcia.
0: Przydałoby się 15 minut dodatkowe na przykład do poranku. 22 już prawie minuty po godzinie 7. Czego wam dzisiaj brakuje i najbardziej potrzeba? Piszcie SMS-owo 3001.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: świętego spokoju, łóżka i spania, kilku godzin snu, słońca i pogody.
1: I przytulasów, i oleju w samochodzie. Też wam dzisiaj brakuje o poranku w poniedziałek.
0: Siemano rano, cześć Monika.
2: Cześć.
0: Cześć, 2 minuty po 7:30, a tobie czego dzisiaj najbardziej brakuje?
2: Niedzieli, poniedzieli.
0: Ale to jest już poniedziałek, ktoś.
1: Coś tam się łączy.
0: Na tym to polega. Słuchaj, mamy dla ciebie trzy stówy. Trzy stówy są już przygotowane. Masz te 300 i teraz musisz zrobić wszystko, żeby tak w mundialowym nastroju tych 300 nie stracić.
1: Będziemy cię pytać, piłkarz czy? Musisz zadecydować, czy przedstawiona osoba to piłkarz, czy może jednak ktoś inny. A dzisiaj w mundialowych emocjach Republika Zielonego Przylądka mierzyć się będzie z Hiszpanią.
0: Dlatego na boisku pojawia się João Paulo, ten defensywny pomocnik już przerzucił piłkę, teraz w roli napastnika biegnie w kierunku bramki João Paulo i gol!
1: João Paulo, Monia, to piłkarz czy miasto w Portugalii?
0: João Paulo, piłkarz.
1: Trzy
0: miasto. No.
2: Gol, piłkarz.
0: Brawo!
1: 300 obronione, Monika. Okej, lecimy dalej. Republika Zielonego Przylądka gra z Hiszpanią. Boavista już na boisku.
0: Boavista dopiero pracuje na zaufanie szkoleniowca, bo to jego pierwszy mundial 2026. Ten 21-latek może zaskoczyć. Boavista, czy zobaczymy jego cieszynkę, kiedy wije się na polu karny? Boavista! Gol!
1: To jest piłkarz, Monika, czy może jedna z wysp Zielonego Przylądka? Boavista.
0: Piłkarz,
2: no dobra, strzelam znowu z gol, piłka.
1: Tym razem nie trafiłaś w poprzeczkę, to jednak jest wyspa Zielonego Przylądka. 200, trzecia szansa.
0: Kevin Lenini teraz przy piłce obrócił się w polu karnym dwóch Hiszpanów, jakby go nie zauważyło. Lenini, gol!
1: Lenini, Kevin Lenini, Monika, to jest piłkarz czy praprawnuk ojca rewolucji?
0: Lenini.
1: Monia.
2: No dajcie jakąś podpowiedź.
1: Brawo!
0: Myślałem, że wypikaliśmy brzydkie słowo. 200 dla ciebie.

0: Macie RMF Max, nic was nie zaskoczy. 20 minut i godzina 8.
1: Popatrzmy na moment na sprzedaż. Co tam urosło?
2: O Jezu.
1: Kefir. Słuchajcie, kefir staje się najszybciej sprzedającym się produktem mlecznym w naszym pięknym kraju.
0: Brawo, kefir to by teraz w tej porze roku kefir to nasze dobro narodowe.
1: Tak?
0: Tylko musi być kefir z truskawkami, bo wtedy jest biało-czerwony. La la la la la la. Pozdro od kefirka 20. Od Irka, przepraszam, 20 minut i godzina 8.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Co jest ekstra?
7: Co tego się słucha?
8: Co jest hitem?
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje?
15: To w euro.
16: Emocje rosną.
15: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
17: I po reklamie.

0: Koła. Czy wy już wiecie, że na antenie RMF Max oprócz waszych ulubionych hitów na maksa pojawiła się opcja na, uwaga, 25 tysięcy złotych.
1: Jedna opcja. Co to jest jedna opcja, jak my mamy dla was taką rundę bonusową, że nic dzisiaj wam się bardziej nie opłaci niż udział właśnie w tej rundzie?
0: 1100 razy łatwiej wejść do finału, bo teraz, uwaga, teraz jedno zgłoszenie do naszej gry szyf o wygranej, do wygranej, to 1100 losów wpadających do puli, z której losujemy szansę na grę o 25 tysięcy złotych.
1: Wiemy, że chcecie to 1100 losów i my wam je damy, tylko trzeba się zgłosić. Ślecie hasło MAX pod 7327 i każdy taki SMS my specjalnie dla was, żeby było łatwiej, pomnożymy razy 1100.
0: Ale ja wiem, czego chcecie trochę bardziej niż tych 1100 losów. Chcecie 25 tysięcy złotych. Najprostszy sposób, by dać sobie więcej szans na 25 tysięcy złotych, jest właśnie teraz. Wyślij MAX na 7327. To jest najlepsza okazja dzisiejszego dnia.

0: RMF Max.
1: I ostrzegamy, są utrudnienia na S8 oraz na A4 w Śląskiem. I będzie.
0: I więcej we Fleszu. Ja przepraszam.
1: Właśnie, to chciałam powiedzieć.
0: Bez kierunkowskazów.
1: Czytasz mi w myślach. No.
0: Zawsze.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: I po reklamie.

0: Wstawaj, szkoda dnia. W RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. W RMF FM.
1: Punktualnie 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Liczba odwiedzających. Wszystko przez strach przed coraz częściej spotykanymi na szlakach niedźwiedziami. Co rząd zamierza zrobić w tej sprawie?
2: W tej chwili rozwiązaniem jest jedynie bon turystyczny, który Ministerstwo Sportu i Turystyki zamierza rozszerzyć o kilka województw, w tym właśnie o Podkarpacie. Jak się dowiedziałem, sytuacja nie jest w tej chwili aż tak poważna, ponieważ według ostatnich danych odwoływanie rezerwacji zdarza się sporadycznie, a oprócz tego jest coraz mniej zgłoszeń dotyczących obecności niedźwiedzi. Przede wszystkim zwierzęta nie są widziane na turystycznych szlakach. Jednocześnie resort sportu i turystyki podkreśla, że obecność niedźwiedzi bliżej ludzi to problem Ministerstwa Klimatu, które ma według moich rozmówców podjąć działania, aby mieszkańcy i turyści mogli czuć się bezpiecznie.
1: Tyle Kacper Wróblewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski planuje wziąć udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbędzie się 25 i 26 czerwca w Gdańsku. Informację tę przekazał ukraiński deputowany Mykyta Poturajew, który jednocześnie odniósł się do narastających napięć historycznych między Kijowem a Warszawą. Konflikty dyplomatyczne, przypomnijmy, zaostrzył się pod koniec maja, gdy Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, co w Polsce wywołało falę krytyki, a nawet wniosek o odebranie ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. A już teraz zapraszam na pogodę.
3: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Poniedziałek wita nas dużą ilością chmur, ale za nich wyjrzy dziś nieco słońca. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się w całym kraju, a po południu najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń spodziewamy się na południu. Uwaga na północnym wschodzie. Tam możliwe są burze, lokalnie z gradem i ulewami. Na termometrach zobaczymy dziś od 14 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 18 w centrum, do aż 21 na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Z każdym dniem tygodnia zacznie robić się jednak coraz cieplej, a w weekend temperatury przekroczą 30 stopni.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
4: RMF Max, hity na maksa.
5: Będzie nowość w kategorii powiedzenie, bo to jest nieprawda, że jaki poniedziałek, taki cały tydzień, przynajmniej w pogodzie, jak przetrwamy dzisiaj.
3: Poczuj dobry beat.
5: To się zacznie.
6: Zacznie się, bo od jutra, a od środy to już na pełnej. Idzie ciepłe,
5: a jutro przyjdzie letnie. To znaczy, ja będę gorący, a Asia się jeszcze waha. Asia Meus i Rekia, o Jezu.
6: Pogadamy o tym jutro.
5: Gdyby wzrok zabijał, już bym nie żył, matko, Asia Meus i Rekia.

0: No może nie wszystkim jest do śmiechu dzisiaj o tej godzinie, ale z bardzo wyluzowanymi ziomkami zaczynamy poniedziałkowe byle do obiadu. MGK i Wiz Khalifa na chwilę po 9 w RMF Max. Mam nadzieję, że również podczas weekendu złapaliście trochę luzu i jesteście gotowi na kolejny tydzień wyzwań. Nie? Nie jesteście? Spoko, jakoś wspólnymi siłami damy radę. W końcu to najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski po tej stronie. Dzień dobry, do 13 będę wspierał was samymi hitami na maksa. Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You, już za chwilę.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

No, kto by nie chciał mieć tak wygwizdane przy poniedziałku jak Oscar Sims. Jego no co ty za nami w RMF Max. Piłkarski mundial to temat, którym będziemy żyli przez przynajmniej jeszcze miesiąc, ale w Stanach, co ciekawe, wcale nie jest na pierwszym miejscu. Amerykanie bardziej przeżywali teraz playoff NBA, które w miniony weekend miały swoje rozstrzygnięcie. Po 53 latach przerwy koszykarze New York Knicks sięgnęli po mistrzostwo, wygrywając w serii San Antonio Spurs 4-1. No i tym samym nasz Jeremy Sochan, grający właśnie obecnie w ekipie New York Knicks, został pierwszym w historii Polakiem z mistrzowskim pierścieniem tej elitarnej ligi. Wielkie graty, Jeremiasz. Mimo że większość Polaków bardziej jara piłka kopana, to my bardzo się cieszymy, że chociaż ty coś w trakcie trwania tego amerykańskiego mundialu wygrałeś.

0: Nówka sztuka Davida Guetta, Loka i Stitch, Fridger, Run, Run River w RMF Max. Tak właśnie gramy po to zbliżające się lato i wakacje. No może pogoda w ten weekend nie była wymarzona na imprezę pod chmurką i grille, ale już od połowy tygodnia zrobi się cieplej, o wiele cieplej. Przynajmniej tak zapowiadają. A jeśli chcesz mieć 100% pewności co do pogody, to wbijaj na rmfmax.pl i zgłoś się do naszej zabawy szyfr do wygranej. Co prawda nie zagwarantujemy ci słońca, ale dajemy szansę na 25 tysięcy, za które kupisz sobie to wymarzone all inclusive w ciepłych krajach. A teraz dodatkowo masz na to 500 razy większą szansę, bo właśnie odpalam rundę bonusową. Ale to taki szybki strzał, 10-minutowy, więc nie zwlekaj zbyt długo. rmfmax.pl, tu na ciebie czekamy z ekstra szansami na 25 tysięcy złotych. RMF Max.
1: Reklama. Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
2: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

Poniedziałek wita nas dużą ilością chmur, ale za nich wyjrzy dziś nieco słońca. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się w całym kraju, a po południu najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń spodziewamy się na południu. Uwaga na północnym wschodzie. Tam możliwe są burze, lokalnie z gradem i ulewami. Na termometrach zobaczymy dziś od 14 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 18 w centrum, do aż 21 na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Z każdym dniem tygodnia zacznie robić się jednak coraz cieplej, a w weekend temperatury przekroczą 30 stopni.

znowu ta Ameryka. Ale tym razem w głośnikach Somber w numerze 12 to 12 na antenie RMF Max tuż przed godziną 10. O pewno jak zwykle będziemy mieć dla was flash i pogodę. No a teraz jeszcze na chwilę przeniesiemy się do Włoch, bo tam ostatnio, słuchajcie, tamtejsi karabinierzy odnaleźli skradziony skuter. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, ale odnaleziono go po dokładnie, uwaga, 42 latach od zgłoszenia kradzieży. Także, kochani, jeśli wam kiedyś coś ktoś zajumał i jeszcze tego nie odzyskaliście, to nie traćcie nadziei. Roxy Whitechur teraz w Maxie, a za chwilę Offenbach i Ella Anderson.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
8: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Zaczynamy nowy tydzień z dość dynamiczną pogodą w całym kraju. Dominować będzie zachmurzenie duże, ale nie zabraknie też większych przejaśnień. Parasole przydadzą się w wielu regionach, bo synoptycy zapowiadają przelotny deszcz. Najgroźniej będzie na północnym wschodzie, gdzie przejdą burze z gradem. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniejsza pozostanie dziś Suwalszczyzna z wynikiem 14 stopni. W centrum zobaczymy około 18, a najcieplej na termometrach do 21 stopni będzie na zachodzie oraz na południowym wschodzie kraju. Za to w drugiej połowie tygodnia nadejdzie ocieplenie.
2: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
3: Minęła 10 w RMF Max. Na kolejny flash i pogodę zaprosimy Was już za godzinę, a teraz odpalamy kolejną porcję hitów. Na początek grający już w głośnikach Teddy Sims, będzie za chwilę też m.in. Bledka czy Bob Sinclair i Kajza. Tu Byle do obiadu, Piotrek Świderski. Cześć ponownie.

0: To jest właśnie klimat, którego w poniedziałek w pracy nie może zabraknąć. Bob Sinclair i Kajsa, I Can't Wait w RMF Max.
1: Powiem wam, że pomimo poniedziałku ja mam doskonały humor. To jest tak przyjemne uczucie, wiedząc, że dzisiaj mamy dla was konkretny hajs. W walizce zamkniętej na szyfr jest 25 tysięcy, które możesz przytulić już po południu. No a dodatkowo teraz podam ci pierwszą cyfrę, żeby ją otworzyć. Jedynka zaczyna ten kod, więc już będzie trochę łatwiej w finale. Tylko żeby się do niego dostać, najpierw wyślij do nas SMS-a z hasłem MAX na 7327 za 3,69 albo wklikaj się do zabawy na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
4: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
8: Nodino. Today is yours. Feel good.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie i męski grań orkiestra w składzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w RMF Max. Jeszcze tylko niespełna 2 tygodnie i wystartuje oficjalnie tegoroczna edycja tej kultowej trasy. 26-27 czerwca i pierwszym przystankiem tradycyjnie Żywiec. Później będzie Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i na finał Warszawa. Muzycznie dostaliśmy 2 hymny na męskie, ale to słuchajcie, jeszcze nie koniec muzycznych niespodzianek, bo wszyscy ci, którzy będą na którymś z koncertów, usłyszą dodatkowo numer Natalii Przybysz i Igora Herbuta stworzony specjalnie dla Disney+. Choć w dobie social mediów, nawet jeśli się nie wybieracie, to pewnie i tak go gdzieś usłyszycie na jakimś TikToku czy innej rolce. A tak a propos, to na naszym maksowym Instagramie znajdziecie świeżutkie relacje z ING Silesia Beats, które odbywało się w miniony weekend w Parku Śląskim w Chorzowie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Mam też dla was nowość od Meduzy. Chłopaki wracają. Po wielu sukcesach proponują nam numer Zrani. Do tego tańczymy w tym tygodniu. Silence. Też czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
3: Top Dance Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
6: Słuchaj, baw się razem z nami. Bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro.
9: Emocje rosną.
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiemy, co jest ekstra.
10: Do tego się słucha.
11: Co jest hitem?
12: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Top Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
3: W RMF Max hit za hitem.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Zaczynamy nowy tydzień z dość dynamiczną pogodą w całym kraju. Dominować będzie zachmurzenie duże, ale nie zabraknie też większych przejaśnień. Parasole przydadzą się w wielu regionach, bo synoptycy zapowiadają przelotny deszcz. Najgroźniej będzie na północnym wschodzie, gdzie przejdą burze z gradem. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniejsza pozostanie dziś Suwalszczyzna z wynikiem 14 stopni. W centrum zobaczymy około 18, a najcieplej na termometrach do 21 stopni będzie na zachodzie oraz na południowym wschodzie kraju. Za to w drugiej połowie tygodnia nadejdzie ocieplenie.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.

Letniaczek na maksa, bez dwóch zdań. Calvin Harris i Ellie Goulding, Outside, za nami w RMF Max. A jeśli chodzi o naszą trasę lata na maksa, to za nami kolejna bardzo udana impreza. W sobotę byliśmy w Malborku, a w ostatni piątek czerwca, 26, na rozpoczęcie wakacji 2.26 będziemy w Wadowicach. Zagrają tam m.in. Grzegorz Chyży i Mortal. Później odwiedzimy jeszcze Gogolin, Łódź, Ogrodzieniec i Krasnystaw. Szczegóły tych wydarzeń możecie sobie sprawdzić na rmfmax.pl. A tymczasem, jeśli jeszcze nie słyszeliście, sprawdźcie najnowszy singiel Dawida Podsiadło, Na Błysk, teraz w RMF Max, a punktualnie o godzinie 11, jak o każdej pełnej, będziemy sprawdzać najważniejsze wiadomości z kraju, ze świata we Fleszu. Zostańcie koniecznie.

0: reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w szalenie niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w szalenie niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Dzisiejsza aura mocno dzieli Polskę. Podczas gdy na południu kraju po południu zacznie się ładnie rozpogadzać, północny wschód musi przygotować się na burzowy front, lokalnie z gradem i silnym deszczem do 25 mm. Termometry pokażą dziś zróżnicowane wartości. Od skromnych 14 stopni na Suwalszczyźnie, przez przyjemniejsze 18 w regionach centralnych, aż po 21 na zachodzie i południowym wschodzie. Nad morzem oraz w rejonach burzowych mocniej dmuchnie. W porywach wiatr osiągnie nawet 75 km na godzinę.
2: W tej godzinie też ich u nas nie zabraknie. Andy Dusty Harris, duet Anatory 54 Ultra, czy m.in. modelki. W takim muzycznym towarzystwie rozpoczniemy sobie 11 w RMF Max. Piotrek Świderski, witam ponownie i zapraszam na ciąg dalszy poniedziałkowego byle do obiadu. RMF Max. To jest cały czas najlepszy program do słuchania w pracy.

0: Modelki na wakacje 2026 przygotowały dla nas coś takiego. Lubię cię jak lato w RMF Max. Trzeba przyznać, że fajnie się wkręca. A jak wam się już wkręciło na dobre, to możecie wbić na rmfmax.pl do zakładki Hot Bands i zagłosować na ten numer w dzisiejszym notowaniu. No i po 20 zobaczymy i usłyszymy, czy modelkom udało się wrócić do najlepszej dychy. rmfmax.pl, zakładka Hot Bands. Wbijajcie. A już za moment na naszą playkę wbija Artema z numerem I Like The Way You Kiss Me. Zostańcie z Maxem.
1: Reklama.
2: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
3: Jakie?
2: Bez próbowania nic nie wypala.
3: Serio?
2: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
4: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
7: masz. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Gramy.
15: Nie oceniamy.
14: RMF Max.

Może i został niedawno po raz drugi dziadkiem, ale nadal jest w formie. Eminem ze swoim Houdini w RMF Max. Swoją formą na Instagramie w weekend też pochwaliła się Ania Lewandowska. Zaprezentowała swój wyrzeźbiony brzuch nad basenem i napisała pod fotką: drogie lato, jestem gotowa. No powiem szczerze, że nie sposób się z tym nie zgodzić. Mąż Robert, który jest obecnie w Stanach i dogaduje swój transfer do nowego klubu, od razu skomentował post żony i zamieścił 3 emoji płomieni. Kto wie, może to znak, że jednak wybierze to Chicago Fire. To teraz też będzie ogień, ale taki muzyczny, bo Wiktor Waligura ze swoim nowym singlem 4 pory roku wjeżdża na antenę Maxa, a później Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls.

0: to jest lepsze niż druga lub nawet już trzecia kawa w poniedziałek w pracy. Seth Gars, Bibi Rexha i David Guetta w RMF Max. No ja wiem, że nie jest wam łatwo na początku tygodnia, ale zapewniam was, że my mamy wszystko pod kontrolą. Łącznie z waszymi finansami, bo możemy o nie zadbać jeszcze dzisiaj po południu. Uwaga, właśnie startuje ekstra runda bonusowa i każde zgłoszenie wysłane pod 7327 za 3,69 to teraz aż 1222 szanse na finał o 25 tysięcy złotych. To najlepsza okazja dnia, żeby wejść teraz do gry o duże pieniądze, więc nie zwlekaj i wyślij Max pod 7327. RMF Max.
1: Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Tak działa Max.
13: W aucie.
12: Online.
13: U ciebie na chacie.
12: RMF Max. Hity na Maxa.
13: Hity na Maxa.
0: Dzisiejsza aura mocno dzieli Polskę. Podczas gdy na południu kraju po południu zacznie się ładnie rozpogadzać, północny wschód musi przygotować się na burzowy front, lokalnie z gradem i silnym deszczem do 25 mm. Termometry pokażą dziś zróżnicowane wartości. Od skromnych 14 stopni na Suwalszczyźnie, przez przyjemniejsze 18 w regionach centralnych, aż po 21 na zachodzie i południowym wschodzie. Nad morzem oraz w rejonach burzowych mocniej dmuchnie. W porywach wiatr osiągnie nawet 75 km na godzinę.
13: RMF Max.
12: RMF Max.
13: RMF Max.

0: Romantyczny Damian Dawid, jego The First Time za nami w RMF Max. A przed nami numer, który też ma w sobie odrobinę takiego romantycznego vibe'u. Fukaj i Liwka w ramach projektu Enklawa połączyli siły i tak oto powstał singiel Chcę Więcej. Posłuchajcie go w Maxie teraz.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A więcej o tym numerze i całym projekcie Enklawa możecie dowiedzieć się z najnowszej próby mikrofonu Kariny Nicińskiej. Rozmowę z Fukajem i Liwką znajdziecie na YouTubie, RMF One czy Spotify. Polecam zajrzeć, bo naprawdę warto. Kawał niezłego materiału.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To już

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenna Sundor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenna. Kup dwa produkty do opalania. Bielenna Sundor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenna.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: I po reklamie.

0: Przed nami godziny z przelotnymi opadami deszczu, które pod koniec dnia zaczną powoli zanikać na południowym zachodzie. Tam też, podobnie jak na całym południu kraju, po południu pojawi się najwięcej słońca. Najtrudniejsze warunki panują na północnym wschodzie, gdzie przechodzą burze z gradem i porywistym wiatrem do 65 km na godzinę. Maksymalne temperatury na dziś to 14 stopni na północno-wschodnich krańcach, 18 w sercu Polski i 21 na zachodnich oraz południowo-wschodnich rubieżach. Druga połowa tygodnia będzie jednak zdecydowanie cieplejsza i słoneczna.
1: W tej chwili Max nadaje hit.
2: Na zegarach w RMF Max już po 12, a w kalendarzu dzień wiatru. No to co? Pędzimy dalej z tym poniedziałkiem, kochani. Tutaj cały czas byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski, witam ponownie i zapraszam. Jestem z wami jeszcze przez godzinę. Hej!

0: Mary Poppy, Topic i Becky G w RMF Max. Tak właśnie rozkręcamy to poniedziałkowe popołudnie. Popołudnie, które może być dla ciebie tym najlepszym w tym tygodniu, bo możesz wygrać 25 tysięcy złotych. A co więcej, właśnie teraz ponownie ułatwiam ci wejście do finału i odpalam szybki strzał. Wchodząc do naszej zabawy w tym konkretnym momencie, pomnożę twoje zgłoszenie aż 650 razy. Szczegóły znajdziesz na rmfmax.pl. A jeżeli wszystko jasne, to od razu po te 25 koła wbijaj z hasłem Max SMS-owo pod 7327 za 3,69.
1: Reklama. Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
2: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: ważna od 10 do 28 czerwca. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: I po reklamie.

Solą w głośnikach nawet poniedziałek da się lubić. Bledka, dwa dni w RMF Max. A tymczasem pogadamy sobie o Polakach na tegorocznym mundialu. No tak, mamy tam przecież swoją reprezentację. Reprezentację sędziów, co prawda, ale mamy. Szymon Marciniak dowiedział się, że pierwszy mecz, który poprowadzi na Mistrzostwach Świata, będzie spotkaniem broniącej tytułu Argentyny z Algierią w grupie J. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak mu pójdzie, to musicie nastawić sobie budzik na 3 w nocy z wtorku na środę. Udanego seansu życzę.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.

0: Przed nami godziny z przelotnymi opadami deszczu, które pod koniec dnia zaczną powoli zanikać na południowym zachodzie. Tam też, podobnie jak na całym południu kraju, po południu pojawi się najwięcej słońca. Najtrudniejsze warunki panują na północnym wschodzie, gdzie przechodzą burze z gradem i porywistym wiatrem do 65 km na godzinę. Maksymalne temperatury na dziś to 14 stopni na północno-wschodnich krańcach, 18 w sercu Polski i 21 na zachodnich oraz południowo-wschodnich rubieżach. Druga połowa tygodnia będzie jednak zdecydowanie cieplejsza i słoneczna.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: Roma, Roma ma gaga, ulala, what you been Roma?
1: Bez romansy Lady Gaga FM Max. Taką perełką dzisiaj finiszujemy z programem Byle do obiadu, najlepszym do słuchania w pracy. Tak więc ja już za dziś wam serdecznie dziękuję. Piotrek Świderski, my słyszymy się jutro, jak zwykle po 9:00. A już za chwilę, za parę minut, po godzinie 13:00 padnie do was Fiołas z programem I wszystko gra. Zostawiam was w naprawdę dobrych rękach, więc nigdzie się absolutnie nie przełączajcie. Dzięki raz jeszcze, trzymajcie się, pa pa.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja,

0: BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: I po reklamie.

0: Gramy na maksa.
1: Po południu płynie nam dziś pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przewagą chmur, z których co jakiś czas przelotnie popada deszcz. Na słońce i czyste niebo mają szansę głównie mieszkańcy południowych województw. Najbardziej niespokojnie jest na północnym wschodzie Polski. Burze, grad i silne porywy wiatru do 75 km na godzinę na wybrzeżu mogą utrudniać życie kierowcom. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 14 stopni na Suwalszczyźnie przez 18 w województwach centralnych do 21 na zachodzie i południowym wschodzie kraju.
2: Minęła 13. Dajecie radę? Wiem, że jest poniedziałek, wiem, że pogoda średnia. Do mailowej skrzynki wpadają kolejne wiadomości, a w kalendarzu pojawiają się przypomnienia. Ale złapiemy trochę luzu. Przeciągnijcie ramiona, ja puszczę wasze ulubione hity. Będzie do wzięcia kasa i gadżety w zabawie poniedziałek na skróty. Do 17 jestem w RMF Max. Tu Fiołas. Siemacie.

0: Cały czas gramy wam świeżo. To Burna Boy i Shakira w RMF Max z mundialowym hitem. Oglądacie mecze? Śledzicie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? Ciężko wszystkie spotkania oglądać, no bo niektóre rozgrywane są późną nocą. Ja w ogóle uważam, że to jest jawna niesprawiedliwość. Mecze rozgrywane są w nocy, a żadne w czasie pracy. RMF Max. Dobrze, że przynajmniej hity ratują nas w robocie. Dinoro i Gigi D'Agostino. To gram dla was za moment.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny.

Tame Impala i Dracula w RMF Max. Weekend bywa czasami Draculą, no bo powinniśmy odpoczywać i mieć więcej siły w poniedziałek, a to działa jakoś tak odwrotnie, jakby wyssał z nas energię. Dlatego mam dla was zabawę. Poniedziałek na skróty. Jeśli chcecie zaliczyć poniedziałek na skróty, wystarczy zabawnie rozwinąć skrót w głosówce na naszym radiowym Messengerze. A skoro wczoraj przed Białym Domem z okazji urodzin Donalda Trumpa odbyła się gala MMA, to dzisiaj skrótem do rozwinięcia jest MMA. W poniedziałek robota też czasem przypomina MMA, więc rozwincie zabawnie skrót MMA. Kto zrobi to najlepiej, zgarnia zestaw maksymalnych gadżetów. Co to jest dla was dzisiaj MMA? Może mobilizacja minimalnej ambicji w pracy? Czekam na wasze propozycje. Messenger RMF Max, tu zbieram wasze głosówki. A to Andy Dust i Zakaria.

0: dziś nie serce w szklance, ale buta bądź skarpetkę w kałuży można utopić. White 2115 i Roxy Węgiel za nami. No bo taki poniedziałek w pogodzie przed nami, że wiele województw z ostrzeżeniami przed burzą. Jak będzie w naszej okolicy, to sprawdzimy za moment. Będzie prognoza, a do tego Rita oraz hitem Anywhere. I właśnie, nigdzie się nie wybierajcie, zostańcie z RMF Max, bo przed 14 zdradzę wam, którego piłkarza AI wskazało jako tego najprzystojniejszego na mistrzostwach. Max.
1: Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polistą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu.
7: Najlepszy program do słuchania w pracy.
4: W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: I po reklamie.

0: Po południu płynie nam dziś pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przewagą chmur, z których co jakiś czas przelotnie popada deszcz. Na słońce i czyste niebo mają szansę głównie mieszkańcy południowych województw. Najbardziej niespokojnie jest na północnym wschodzie Polski. Burze, grad i silne porywy wiatru do 75 km na godzinę na wybrzeżu mogą utrudniać życie kierowcom. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 14 stopni na Suwalszczyźnie przez 18 w województwach centralnych do 21 na zachodzie i południowym wschodzie kraju.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

Sobel, Francis Sidims w RMF Max. Dziewczyny, mam dla was fajne zestawienie. AI wskazało najprzystojniejszego piłkarza na tym mundialu, ale nie brano pod uwagę umiejętności czy osiągnięć, jedynie matematyczne proporcje twarzy. I tu zaskoczenie, bo najprzystojniejszym zawodnikiem mundialu został Rodrigo de Paul, zawodnik Interu Miami, a także reprezentacji Argentyny. To dość duża zaskoczka, ale nie większa od tej, na której pozycji znalazł się Cristiano Ronaldo. Dopiero 45. miejsce. Szok! No, czuję, że u bukmacherów szanse na to, że Cristiano na tych mistrzostwach się rozpłacze, właśnie wzrosły. A teraz idealny na poniedziałek hit Alok i Kialit, Dive Into Me. Warto zrobić głośniej.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem.
9: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: Dzień upływa w Polsce pod znakiem porywistego wiatru i przelotnych opadów. Najwyższe temperatury notujemy na zachodzie oraz na południowym wschodzie. Tam słupki rtęci dobijają do 21 stopni. W centrum mamy stabilne 18, a najchłodniej jest na północnym wschodzie. Tam zaledwie 14 na termometrach. W tej chłodniejszej strefie rozwijają się też komórki burzowe z gradem. Wiatr z kierunków zachodnich daje się we znaki w całym kraju, a nad morzem i w górach jego porywy osiągają od 70 do 75 km na godzinę.
7: Jeśli brakuje ci mocy w poniedziałek, podłącz się pod RMF Max. Bo przed nami kolejna godzina pełna hitów. Tu Fiołas, witajcie w RMF Max. Dub Dogs, od nich zaczniemy. Będzie Wiktor Waligura i jego cztery pory roku, czyli coś, co mamy właśnie za oknem. No i Karol G wpuści trochę słońca.

słyszysz na krótki dzień. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: takie numery są potrzebne. Odpręża, relaksuje, to są w RMF Max. Choć wiem, że największy luz, ten psychiczny, daje zabezpieczenie na koncie. A dzisiaj to zabezpieczenie mam dla ciebie w walizce. Poczuj ten luz, relaks i spokój z 25 tysiącami od RMF Max. Dzisiaj te pieniądze mogą być twoje na 7327. Wystarczy wysłać jednego SMS-a. Hasło Max. Tak to działa. Maxa ślesz za 3,69 na 7327. Otwierasz w tym programie walizkę z pieniędzmi, którą mam w studio, a potem wyciągasz z niej pieniądze i pakujesz swoje walizki, walizki swoich bliskich, a może i nawet dalszych znajomych, i zabierasz wszystkich na wypad swojego życia. 25 tysięcy do wzięcia w tym programie mam dla ciebie. 7327. Grajcie w zabawie szyfr do wygranej o duże pieniądze. Wystarczy wysłać Maxa.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Castorama.
13: Teoria.
12: I praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
15: Nodino. Today is yours. Feel good.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
17: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: I po reklamie.
19: Najlepiej zmiksowana playlista.
20: Say no more.

0: Repeat It. To Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max. Nie wiem, czy powtórzy się jeszcze gala MMA przed Białym Domem, ale co tydzień powtarzamy zabawę poniedziałek na skróty. I dziś skrót MMA rozwijacie w głosówkach na Messengerze. Kto robi to najfajniej, dostaje gadżety, a tak zrobiła to Kasia.
1: MMA to oczywiście melduje mentalną absencję.
0: Nie tylko ty, Kasiu. Jest nas więcej. To nagrał Patryk.
2: Miętka, miotła, antykorozyjna.
0: Każda broń do walki z poniedziałkiem jest dobra. Na koniec Emil rozwija skrót MMA tak.
3: Mało, mało, arbaj. RMF Max.
0: Na Messengerze zbieram głosówki. Patryk, Emil i Kasia mają już zestawy gadżetów, bo mają talent, jak Kacperczyki i Vito Bambino. Bo to nie jest

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Zgniatanie butelek kaucyjnych, no, tak żeby recyklomat ich już nie przyjął, na TikToku tym razem.
3: O kurczę.
2: No bo tobie się nie chce za bardzo jej oddać, a też nie chcesz, żeby ktoś inny na tym zarobił.
3: Jak się tak zrobi, to się potem szczeka, bo tak robił pies ogrodnika. Sam jeden zje, drugiemu nie daje.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
5: Wolę życie w biegu i w obiegu.
7: Pieniądz musi krążyć.
8: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bądź Media Expert, taniej masz.
14: Weź udział w słonecznej loterii. Gielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Gielenda. Kup dwa produkty do opalania. Gielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriagielenda.pl.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
16: Skoda.
17: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Dzień upływa w Polsce pod znakiem porywistego wiatru i przelotnych opadów. Najwyższe temperatury notujemy na zachodzie oraz na południowym wschodzie. Tam słupki rtęci dobijają do 21 stopni. W centrum mamy stabilne 18, a najchłodniej jest na północnym wschodzie. Tam zaledwie 14 na termometrach. W tej chłodniejszej strefie rozwijają się też komórki burzowe z gradem. Wiatr z kierunków zachodnich daje się we znaki w całym kraju, a nad morzem i w górach jego porywy osiągają od 70 do 75 km na godzinę.

coś dla tych najbardziej zabieganych w RMF Max. Caitlin Aragon, Heaven i hit I Run za nami. A ciężko się biegnie, a szczególnie ucieka biegiem przed policją, gdy jest człowiek obładowany. W Żyrardowie policja zauważyła 42-letniego mężczyznę obładowanego papierem toaletowym. Okazało się, że ukradł 36 opakowań, w sumie 1800 rolek papieru toaletowego o wartości ponad 1000 złotych. To są te papiery wartościowe, o których wszyscy mówią, no. Takich papierów wartościowych to trochę by się przydało. Choćby, żeby od koników bilety kupić na koncerty Dawida Podsiadło, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, no bo te chodzą w zawrotnych kwotach. Dawid teraz w RMF Max, a w kolejny weekend w Gdańsku.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro.
13: Emocje rosną.
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Dziś dużo zachmurzenie przeplata się z większymi przejaśnieniami, a na południu kraju pojawią się ładne rozpogodzenia. W wielu miejscach wciąż występują przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie lokalnie burze z gradem. Temperatura maksymalna wynosi dziś od 14 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 w centrum do 21 na zachodzie i południowym wschodzie. Wiele wskazuje, że to jednak ostatnie podrywy kapryśnej aury w tym tygodniu. Już od jutra pogoda zacznie się poprawiać, a w weekend będzie słonecznie, zaś termometry pokażą nawet do 33 stopni.
1: Wskazówki dopiero co minęły 15 na tarczach zegarów. Jeśli odczuwacie ten popołudniowy spadek mocy, jesteście w dobrym miejscu. W RMF Max mamy masę hitów, które dociągną was w poniedziałek do Fajrantu. Another E45 Ultra na start. Tu Fioas, witajcie po południu w RMF Max.

coś dla tych, którzy są w gorącej wodzie kąpani. Bob Sinclair i Kajsa ze świeżą propozycją I Can't Wait. Lepiej w poniedziałek jednak nie być niecierpliwym, lepiej być niecierpiącym. Ale jeżeli cierpicie na niedobór kasy, no to mamy 25 tysięcy złotych w walizce. I te pieniądze można wyciągnąć w tym programie. Mało, mało tego. Teraz każdego SMS-a mnożę razy 700. Taki bonus ogarnąłem na start tygodnia. Mówię, poniedziałek jest, trzeba dać coś ekstra. Teraz wejdźcie do zabawy, bo ten jeden SMS może sprawić, że po 16 to ty dobierzesz się do kasy w walizce. Jest tam nawet 25 tysięcy złotych. Wystarczy na 7327 wysłać maksa. Na 7327 wysyłacie SMS o treści max za 3,69, a ja tę wiadomość teraz mnożę razy 700. Każdy max to jest dobry moment, najlepszy moment, by wejść do zabawy. 7327. Max. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Rose pewnie kibicuje Korei. Bruno Mars z kolei Stanom Zjednoczonym. Oba te kraje swoje mecze pierwsze wygrały. Co tam na mundialu? Sprawdzamy teraz mistrzowski flash sportowy.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaniński, zapraszam. Piłkarski mundial już mocno rozpędzony. Do gry wchodzą kolejne reprezentacje, które wymieniane są jako potencjalni kandydaci do tytułu. Tak jest z Hiszpanią, która dziś o 18:00 zmierzy się z debiutantem na mistrzostwach, czyli Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpańscy kibice liczą na grat goli, ale zastanawiają się, w jakiej formie jest gwiazda kadry Lamine Yamal, który niedawno leczył kontuzję.
2: Najlepszą informacją jest to, że Lamine jest w topowej formie. Postępował zgodnie z planem, który przedstawiliśmy. Wykonuje fantastyczną pracę, ciężko pracuje, tak jak jego koledzy, którzy też mieli urazy, jak Nico Williams czy Victor Muñoz.
1: Mówił trener Luis de la Fuente. O 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem. A wieczorem w Zielonej Górze czwarty mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Zastal zagra z Legią Warszawa. Na razie 2-1 dla zespołu ze stolicy.

0: Trzeba łapać się wszystkiego? Tak muzycznie wywołujemy słońce. Jugel, jego Move Into The Sun. Choć dziś zegary słoneczne na nic się zdadzą, nie pomogą, ale ja mogę pomóc. Wyczuć chwilę idealną, by zagrać o 25 tysięcy złotych. Została już tylko chwila, ale jeszcze zdążycie się załapać, bo teraz każdy max razy 700. Taki bonus działa jeszcze tylko przez kilka chwil, więc nie traćcie czasu, bo po 16 to ty z naszej walizki wyciągnąć możesz 25 tysięcy złotych. Pomyśl przez chwilę o swoim największym zmartwieniu i zastanów się, czy te pieniądze by nie pomogły. No to co? Warto skorzystać? Jeszcze zdążysz. 7327. Każdy max razy 700, ale tylko do za 10.4.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland! Kaufland
6: jest! Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
7: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
6: Zaraz wszystko wyjaśnię.
8: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Mistrzowskie okazje w grze!
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Dziś duże zachmurzenie przeplata się z większymi przejaśnieniami, a na południu kraju pojawią się ładne rozpogodzenia. W wielu miejscach wciąż występują przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie lokalnie burze z gradem. Temperatura maksymalna wynosi dziś od 14 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 w centrum do 21 na zachodzie i południowym wschodzie. Wiele wskazuje, że to jednak ostatnie podrywy kapryśnej aury w tym tygodniu. Już od jutra pogoda zacznie się poprawiać, a w weekend będzie słonecznie, zaś termometry pokażą nawet do 33 stopni.
0: Hit na maksa. RMF Max.

czaruje głosem w poniedziałkowe popołudnie w RMF Max. Ariana Grande za nami. To z kolei news, którego nie spodziewałem się przeczytać nigdy. No bo jak to wymyślić samemu? W Warszawie, przy ulicy Kolejowej, policja dostała się do samochodu osobowego, w którego bagażniku zamknięte były koń i dwa gołębie. Właściciel samochodu już został posądzony o znęcanie się nad zwierzętami, ale w osobówce wieść konia i dwa gołębie. Ja coś tam słyszałem, że Rancho ma wrócić z nowym sezonem, ale zupełnie inaczej go sobie wyobrażałem.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Dziś już do końca dnia w wielu regionach Polski utrzyma się zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a przelotne opady deszczu będą powoli zanikać, zaczynając od południowego zachodu. Najdłużej pokropi i pogrzmi na północnym wschodzie. Maksymalne wartości na termometrach to dziś 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum i do 21 na zachodzie oraz południowym wschodzie. Wiatr nadal porywisty, w szczytowych partiach gór nawet do 70 km na godzinę. Czeka nas jednak systematyczny wzrost temperatur, a w weekend przekroczą one 30 stopni.
2: W całym kraju słychać jedno wielkie uff. Uff, już po czwartej w poniedziałek. Część narodu już po robocie. Milky i Just the Way You Are. To gram na start, do tego będzie Andy Dusty z Ocaria. No i w tej godzinie rozdaję kasę. Max. Do wzięcia nawet 25 tysięcy. Bądźcie z RMF Max, tu Fioła, zbijam pionę i zostaję do piątej.

Dobrze, buja. To Zokaria i Andy Dust w RMF Max. Tydzień wiosny nam został. Nie wiem, czy zauważyliście w kalendarzu, tak? Ostatni tydzień wiosny, potem lato. Lato i gofry, lody, fryteczki, zapiekanki. Wszyscy to kochamy. Ale przeprowadzono właśnie kontrolę i na 100 miejsc w 68 niestety znaleziono uchybienia. Jakie były najczęstsze? No na przykład obecność niedeklarowanych składników albo stosowanie zamienników. W wielu miejscach mozzarella nie była mozzarellą, tylko wyrobem seropodobnym, a feta była tańszym serem sałatkowo-kanapkowym. Także no, trzeba uważać, gdy na wakacjach jedzonko się zamawia. Zawsze lepiej dopytać, z jakiej ryby jest ten dorsz. RMF Max, RMF Max. No bo wiadomo, jedyna słuszna ryba to ryba filet. To Airbox.

0: myśl. Chcę wrócić do tamtych dni, zobaczyć
1: kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: I po reklamie.

0: Wstawaj, szkoda dnia. W RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Siedemnastą mamy na zegarach. W RMF Max o tym, co najważniejsze i najciekawsze po południu. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Sąd okręgowy w Krakowie umorzył postępowanie wobec podejrzanego o ubiegłoroczne zabójstwo lekarza ze szpitala uniwersyteckiego Jarosława W.
2: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i postanowił umorzyć postępowanie karne, uznając, że sprawca w momencie popełnienia zbrodni był niepoczytalny. Taką opinię wydali powołani w sprawie biegli. Psycholog oraz dwóch psychiatrów, których sąd przesłuchał podczas posiedzenia. Jarosław W. zostanie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem śledczych, którzy o to wnioskowali, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ze względu na chorobę psychiczną mężczyzna mógłby w przyszłości popełnić podobne przestępstwo. Na posiedzeniu pojawiła się rodzina zmarłego lekarza. Jarosław W. został doprowadzony do sądu z aresztu.
1: Informował Paweł Konieczny. W końcu znany jest termin rozpoczęcia budowy największego lotniska w kraju, które, przypomnijmy, będzie się nazywać Port Polska. Lotnisko powstanie w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Prace mają ruszyć we wrześniu. Co ta wiadomość oznacza dla osób, które nadal mieszkają na tym terenie?
3: Do końca sierpnia muszą zakończyć się wywłaszczenia właścicieli działek, na których ma powstać pierwszy etap lotniska. To potwierdza w rozmowie ze mną rządowy pełnomocnik do spraw budowy Portu Polska Maciej Lasek.
4: Tam, gdzie mogą się zacząć pracę, tam spółka będzie musiała mieć nieskrępowany dostęp do gruntów.
3: W przyszłym tygodniu rząd ma podpisać umowę z firmą, która ma realizować pierwszy etap budowy lotniska, czyli przede wszystkim postawić fundamenty. Sam Port Polska ma według planów obsługiwać pasażerów w drugiej połowie 2032 roku i wtedy przeniesione mają być tam wszystkie pasażerskie, komercyjne loty z Warszawy.
1: Mówił Michał Dobrołowicz. Tankowce z ropą płyną już przez cieśninę Ormus, poinformował na swoim portalu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Zapewnił też, że południowa część szlaku przez cieśninę jest całkowicie bezpieczna. W wyniku ogłoszenia wstępnej umowy z Iranem o otwarciu cieśniny i zniesieniu amerykańskiej blokady irańskich portów, ceny surowca znacząco spadły. Ropa Brent potaniała o 5% do $83 za baryłkę.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Miejscami już ruszył, gdzie nigdzie dopiero wystartuje. Mowa oczywiście o sezonie kąpielowym w Gdańsku, a to oznacza, że do regionu tłumnie napływają turyści razem z początkiem sezonu letniego i napływem turystów. Coraz więcej pracy mają patrole, które pilnują porządku na Motławie, Martwej i Śmiałej Wiśle.
5: Jak wygląda moment, w którym jesteście na wodzie jednak? Coś się dzieje na nabrzeżu. Co dalej?
6: Akurat w tej chwili jesteśmy patrolem trzyosobowym. Dwie osoby wychodzą na nabrzeże, no a ja wtedy się opiekuję łódką. Tak? I asekuruję również patrol.
5: Najczęściej?
6: Spożywanie alkoholu.
5: Tego jest najwięcej?
6: Tego jest najwięcej. No jest plaga tego jest. Nie?
5: W którym momencie, w którym miesiącu jest najwięcej pracy?
6: No praktycznie jak tylko się wakacje zaczynają. Liczymy to od lipca do sierpnia.
1: Ze sternikiem Łodzi Patrolowej Grzegorzem Cymanowskim rozmawiał Stanisław Pawłowski. Do gry w piłkarskich mistrzostwach świata wchodzą drużyny z grup G i H, w tym zaliczana do grona faworytów turnieju Hiszpania. Mistrzowski flash sportowy za pół godziny.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Nocą na południowym zachodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju okresami duże. Możliwe też przelotne opady deszczu, niewykluczone burze, jednak raczej o słabym natężeniu. Na termometrach od 8 do 12 stopni, cieplej na wybrzeżu, tam 13-14 nad zerem, chłodniej w kotlinach górskich tylko do 6 nad zerem. Wiatr słaby, umiarkowany, porywisty na wybrzeżu, w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich. Podobnie wiać może w górach.

0: Tak dookoła jest, że odruchowo czekałem, aż powiedzą, jaka będzie pogoda we Wszystkich Świętych, bo to...
1: Słuchaj, to już za chwilę.
0: Piękny mamy listopad z tego czerwca.
1: A weź. Ale spokojnie, trochę się ponakręcamy i poudajemy, że jednak jest cieplej, bo ciepło na pewno niebawem będzie. Startuje kanał nadawczy, Natalia Kawałek.
0: Michał Siwek. Siemano!
1: Spora ekipa.

0: to by było fajne. Jakby faktycznie o tej porze zamiast korków na mieście było takie, wiecie, miasto duchów, puściutko, wracasz z pracy i w ciągu 5 minut jesteś na chacie. Tego wam życzymy, chociaż wiemy, że to może być dosyć nierealne życzenie.
1: A były takie czasy, ale to niedobrze jest je wspominać.
0: Byli takie czasy, byli to...
1: Jest 17.11 RMF Max, weekend jeszcze gdzieś tam być może z tyłu głowy pulsuje, coś wam szumi między uszami. Może jeszcze jakieś takie pozostałości tego weekendu gdzieniegdzie, w kieszeni,
0: w sercu,
1: mózgu, w sercu.
0: No,
1: jednym słowem go podsumujcie. Messenger RMF Max, a my z tego dzisiaj uszyjemy piosenkę.
0: Tak, żeby się, wiecie, troszeczkę jeszcze podratować ten poniedziałek weekendem, powspominać to, co najpiękniejsze albo najciekawsze, piszcie śmiało Messenger RMF Max. I robimy hit, ale teraz hit dla was ma już Dawid Podsiadło, to kawałek Sezon, znacie go dobrze, ale dajcie głośniej.

0: Z jednej strony dobra elektroniczna łupanka, a z drugiej strony takie beautiful.
1: No i to jest piękne połączenie, no.
0: Bardzo ładne, mi też się podoba. Jest 17.20, to jest RMF Max.
1: A jeżeli chodzi o piękne połączenia, to czytam właśnie o pewnej Kanadyjce, pani z Kanady, która była na polskim...
0: Dziękujemy za definicję słowa Kanadyjka.
1: No, przepraszam, Kanadyjka to może być też takie łóżko polowe, więc wolałam doprecyzować, żeby tutaj
0: I
1: nie było.
0: I taki kajak też jest chyba.
1: No to widzisz? Dobrze, że doprecyzowałam, bo się ludzie zastanawiali.
0: Tak. Chodzi o panią z Kanady,
1: pani
0: już
1: z Kanady. Była na polskim weselu i opowiedziała o swoich wrażeniach. Jest absolutnie zachwycona. Uważa, że to jest inna liga i że to polskie wesele to było zupełnie jak film.
0: To bardzo dobrze. Niech się cieszy, że miała wesele jak z filmu, bo filmu z wesela nigdy nie obejrzy.

0: mimo że Bledka śpiewała daleko stąd, to wbrew pozorom nie była to piosenka o mundialu, ale teraz właśnie mundialem będziemy się zajmować.
1: Mistrzowski flesz sportowy, Krzysiek Chwaliński.
2: Obecny.
1: Coraz więcej meczów, coraz więcej emocji. Słuchamy, co się dzieje.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: No sporo się dzieje, bo za pół godziny mistrzowie Europy meczem z debiutującą na turnieju Republiką Zielonego Przylądka rozpoczną udział w Mistrzostwach Świata. Hiszpańscy kibice liczą na grad goli, mówi Patryk Serwański.
4: No te oczekiwania wzmocnili Niemcy, wczoraj pokonując aż 7-1 Curaçao. Hiszpanie zagrają z innym mundialowym debiutantem, Republiką Zielonego Przylądka. Można na start turnieju mieć na pewno gorszego rywala, jak na przykład Brazylia, która przecież zagrała z Marokiem. Hiszpania pełna gwiazd, ale liczy się tam głównie na jednego piłkarza, który niedawno leczył kontuzję. I to jest oczywiście Lamine Yamal.
2: No wiadomo, że Yamal jest już w dobrej dyspozycji, ale nie zagra od początku dzisiejszego spotkania. Hiszpania jest typowana jako jeden z faworytów turnieju. Jutro do gry wejdzie kolejny mocny kandydat do tytułu, czyli Francja. Trójkolorowi zmierzą się z Senegalem. A jeszcze dziś wieczorem o 21:00 mecz Belgii z Egiptem. Kolejny mistrzowski flesz sportowy natomiast za godzinę.
1: Czyli kiedy ta Hiszpania wchodzi do gry?
2: Hiszpania dzisiaj o godzinie 18:00.
1: No to będziemy monitorować,
0: to
1: będziemy
0: zasadzie,
1: oglądać i będziemy wam na bieżąco dawali znać, co tam się dzieje.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Rock, Khalid, Dive Into Me, a my was prosimy, żeby zanurkować raz jeszcze w odmęty wspomnień weekendowych i dać nam znać na Messengerze RMF Max, jak spędziliście weekend.
1: Ale jednym słowem, takie
0: Just
1: jest
0: one.
1: Zadanie, jedno słowo, którym podsumujecie weekend.
0: A my za chwilę jeszcze podsumujemy, co tam w pogodzie, no i chcielibyśmy ten weekend podsumować, więc śmiało piszcie.
1: Podsumujemy go piosenką, którą napiszemy o was. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wiemy, co jest ekstra.
11: Co tego się słucha? Co jest hitem?
12: To ma potencjał.
10: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
10: Najlepiej słuchać w pracy.
17: Max robi mi dzień.
18: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
19: Mocne hity.
10: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
20: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
21: RTV Euro AGD.
22: Jak okazje?
21: To w euro.
22: Emocje rosną.
21: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
26: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Nocą na południowym zachodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju okresami duże, możliwe też przelotne opady deszczu, niewykluczone burze, jednak raczej o słabym natężeniu. Na termometrach od 8 do 12 stopni, cieplej na wybrzeżu, tam 13-14 nad zerem, chłodniej w kotlinach górskich, tylko do 6 nad zerem. Wiatr słaby, umiarkowany, porywisty na wybrzeżu, w porywach do 60 km/h z kierunków zachodnich. Podobnie wiać może w górach.

0: To Dub Dogs w RMF Max. U kogoś tak na pewno brzmiał Weekend, ale jak brzmiał u słuchaczy RMF Max? Sprawdzamy już teraz.
1: Jedyna, niepowtarzalna piosenka o słuchaczach RMF Max.

0: To taka była nowość od was, do was też, a teraz już nowość taka totalnie... Jaka? Taka fajna też.
1: No inna.
0: Inna, no.
1: I po prostu inna. Fire, fire, to Shim z RMF Max.

0: Do obejmowania nocy to my mamy jeszcze trochę czasu, ale nie będziemy się z Liwką jakoś specjalnie kłócić. Po prostu to przyjmujemy. To jest okej.
1: Dziś w ogóle się nie kłóćmy. Nie bądźmy jak ludzie na Nowogrodzkiej. Błagam was, naprawdę. Ogarnijmy się. Za 5 minut będzie godzina 18. I co? I zaraz flash informacyjny, zaraz prognoza pogody, potem rozdajemy wejściówki na strefę 57, więc dzisiaj się dzieje w kanale nadawczym w RMF Max.
0: No i będziemy mieli jeszcze tyle dobrych brzmień, że kurde, aż się nie mogę doczekać. Naprawdę. Jest we mnie dużo radości z tego powodu i entuzjazmu.
1: I nie zapominamy, że dzisiaj do gry wchodzą m.in. Hiszpanie na mundialu. Zerkniemy też, co tam słychać.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tady masz.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
10: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
2: 18:00 w RMF Max. Szybko najważniejsze informacje. Krzysiek Chwaliński. Zapraszam na Flash. Jutro na stacjach paliw będzie nieco taniej, ale w najbliższym czasie ceny benzyny, ropy i gazu mogą rosnąć. To dlatego, że przestaną obowiązywać przepisy obniżające akcyzę na paliwo. Co to będzie oznaczać dla zmotoryzowanych?
3: Na razie kierowcy zobaczą drobną obniżkę, bo jutro na dystrybutorach zobaczymy 5,97 zł za litr benzyny 95 oraz 6,37 zł za litr oleju napędowego. To odpowiednio o 7 oraz 3 grosze mniej. Ale o północy wygasa rozporządzenie obniżające akcyzę. To oznacza, że kolejne maksymalne ceny paliw będą już obliczone w oparciu o pełną stawkę tej opłaty. Wynika z tego, że ceny paliw zostaną powiększone o 29 groszy za litr w przypadku benzyny 95 i o 28 groszy za litr w przypadku oleju napędowego. Pełna akcyza wróci więc na stację w najbliższą środę. W międzyczasie spodziewany jest spadek cen ropy w związku z zapowiadanym porozumieniem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. To może pomóc w uniknięciu skokowej podwyżki.
2: Tyle Igor Skrzypek, a teraz bardzo niepokojące dane. 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni spędzi w internecie przeciętny Polak. Tak wynika z badania firmy NordVPN. To 2 lata, 8 miesięcy i 10 dni więcej, dłużej niż wynikało to z badania przeprowadzonego jeszcze 4 lata wcześniej. To oznacza, że przy średniej długości życia wynoszącej 79 lat Polacy oddają cyfrowej rzeczywistości 1/3 swojego życia. Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki, oglądaniu filmów i wideo online oraz przeglądaniu mediów społecznościowych. Teraz stolica Pomorza. 27 czerwca w Gdańsku ruszy przebudowa węzła Hucisko. Będzie też wymienione torowiska tramwajowe. Dwa dni później rozszerzona zostanie strefa ograniczonej dostępności w śródmieściu pomorskiej stolicy. Mamy ważne informacje dla mieszkańców i turystów. W związku z remontami zmieni się lokalizacja wydarzeń, w tym jarmarku Świętego Dominika, także sposobu organizacji parkowania dla mieszkańców.
4: W związku z tym, że właśnie mamy remont podwala przedmiejskiego, w tym roku jarmark Świętego Dominika, czyli w tym największym czasie tych 3 tygodni jarmarku, ale też przygotowania, nie będzie występował na długich ogrodach. Nie będziemy zamykać na rzecz jarmarku Świętego Dominika tej ulicy. Jarmark przeniesie się na targ węglowy. W tym roku te specjalne parkingi dla mieszkańców będą na podwalu staromiejskim, na Lawendowej, Rycerskiej i Rajskiej przy Nocie.
2: Mówił Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska. Do gry w piłkarskich mistrzostwach świata wchodzą drużyny z grup G i H, w tym zaliczana do grona faworytów turnieju Hiszpania, która kilka minut temu rozpoczęła mecz z debiutantem na turnieju, czyli Republiką Zielonego Przelądka. Grę na mundialu zaczyna też Iran, który gości w USA po miesiącach spekulacji związanych z wojną na Bliskim Wschodzie. Za pół godziny w RMF Max mistrzowski flash sportowy.

0: Sprawdzamy prognozy pogody na jutro. We wtorek zachmurzenie w Polsce, przeważnie małe i umiarkowane, tylko w północno-wschodniej połowie kraju okresami duże. No i tam przelotne opady deszczu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu, po południu możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 stopni w centrum, do 23 kresek na zachodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, znacznie silniejszy tylko na północnym wschodzie, w górach oraz w czasie burz. W porywach może wtedy wiać nawet do 65 km na godzinę.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Natalia się ustawiła tak frontem tutaj do telewizora, bo chce koniecznie...
3: To jest probierz.
2: Nie, to jest Luis de la Fuente.
3: Wygląda jak probierz.
2: Ale to jest Luis de la Fuente.
3: Zostaje przy swoim, to jest probierz.
2: O, to jest probierz, dobra, niech będzie. To jest probierz.
3: Ale nie jest podobne, no nie mów, że nie jest. Jest.
2: No jest łysy i ma brodę.
3: Tyle wystarczy. Może to jest jego zły brat bliźniak. Albo dobry, w zależności od tego, jak oceniamy pana probierza.
2: Olivia Rodrigo, która też ma pewne podobieństwa do Michała Probierza, ale na pewno nie w zakresie wyglądu.
3: Jakie?
2: 18.03. Właśnie jakby pożałowałem tego, kiedy zacząłem to mówić, wiesz?
3: No zaraz jeszcze ustalimy. Kanał nadawczy to cały czas my.

0: się pokręciliśmy trochę z Denzelem w RMF Max. Tutaj się cały czas w studiu też kręcimy cały czas wokół mundialu. Mundial leci u nas w telewizji, ale my teraz pozwolimy sobie mundial odstawić na boczny tor, tylko na chwilkę, żeby się zakręcić wokół strefy 57, bo tam w ten weekend będzie fantastycznie.
1: A co będzie? Powiedz.
0: A będzie Young Iggy, a będzie Bambi, Hubert, Aster, Żabson, Młody West. Oni będą grali 20 czerwca w strefie 57 i tak się składa, że mamy podwójne bilety na to wydarzenie. Gdyby ktoś miał chęć, no to teraz słuchajcie uważnie, co trzeba zrobić, żeby mieć szansę na te bilety.
1: Co robi najmłodszy? Co musi robić najmłodszy? Mhm. Bo to jest jednak pewne przekleństwo w życiu, kiedy jest się najmłodszym, tak?
0: To jest też pewna stała. Jak jest się najmłodszym, trzeba robić różne rzeczy w towarzystwie.
1: Albo lecisz po napoje, albo...
0: Stop! Nie podpowiadaj. Tutaj ma się wykazać druga strona, nie ty tym razem.
1: To Messenger RMF Max. Co musi robić najmłodszy? Napiszcie i w ten sposób wchodzicie do walki o wejściówki na strefę 57 na to cudowne wydarzenie, o którym przed sekundą mówiła Natalia.
0: Zgadzam się.
1: Messenger RMF Max, czekamy. Mm-hmm.

0: Shakira w piosence o dwóch chińskich sprzedawcach jaj, czyli daj daj. 18:19 to jest RMF Max, cały czas mundialowe emocje i informacje z ostatniej chwili. Poleciał trener Tunezji.
1: No słuchajcie, to jest trzęsienie ziemi, bo takie rzeczy się chyba jeszcze nigdy w historii nie wydarzyły, ale selekcjoner Tunezji został zwolniony po pierwszym meczu. Znaczy wynika to z tego, że co tu dużo mówić, Tunezja, no...
0: Szukasz słów?
1: Mm-hmm.
0: Dostała w cymbał.
1: Ale to tak bardzo mocno. 5-1 ze Szwecją. Ła!
0: No, mamy na to takie piękne słowo, na wy.
1: Tak.
0: Znamy je, bo sami też od Szwecji go dostaliśmy.
1: Ale no, co jest niesamowite, że oni się tak bardzo z tym tematem pospieszyli,
0: strasznie, wiesz.
1: Przed nimi są jeszcze przecież dwa mecze. 21-26 czerwca, no i kurde.
0: Jeszcze mecz o wszystko, jeszcze mecz o honor.
1: No
0: ludzie.
2: Właśnie, no.
1: Ktoś tu się ewidentnie pospieszył.
3: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Mam też dla was nowość od Meduzy. Chłopaki wracają. Po wielu sukcesach proponują nam numer Zrani. Do tego tańczymy w tym tygodniu. Silence. Też czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
2: Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max.
5: I got a stranger in my mind, and I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

0: Dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra i teraz też będzie o męskim graniu mundial. Już teraz. Trwa i u nas też olimpijski flesz.
2: Krzysiek wszedł do studia i mówi, że zawiedziony jest tą Hiszpanią.
3: Trochę tak.
2: Dowiemy się czemu.
3: Od ponad 30 minut trwa kolejne mundialowe starcie. Hiszpania gra z Republiką Zielonego Przylądka. Zgodnie z przewidywaniami mistrzowie Europy zdominowali trochę debiutanta. Wymieniają niezliczoną ilość podań, ale wynik na razie nieco rozczarowuje hiszpańskich kibiców przede wszystkim. Na tablicy wyników bowiem bezbramkowy remis. Zaznaczamy, że La Furia Roja gra na razie bez swoich największych gwiazd. Niebieskie rekiny z Zielonego Przylądka grają z podniesioną głową. Przypomnijmy, w eliminacjach zrobiły furorę, wygrywając swoją grupę, w której grał m.in. Kamerun. A co jeszcze dzisiaj? Wieczorem Egipt zmierzy się z Belgią, początek o 21:00, o północy Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem, a o 3:00 w nocy Iran zagra z Nową Zelandią.
2: Ja uwielbiam te przydomki w ogóle. La Furia Roja gra z rekinami, które mają podniesione głowy. To jest...
1: Ja się od razu zainteresowałam. La Furia Roja?
2: Tak.
1: Nic piękniejszego dzisiaj nie usłyszę.
3: 0:0.
1: Właśnie, mieliśmy nadzieję, że coś się jeszcze zmieni. Krzysiek był tyłem do telewizora, ale my tak zerkamy, nie, 0:0 jak nic. Były próby, ale nic z tego nie wyszło, panowie.
2: To tak jak w naszym futbolu, próby były.

0: Dust. A my cały czas patrzymy na ten pył, którego w zasadzie nie ma na mundialu. Cały czas jest 0-0, ja nie wiem, co tam się dzieje. W zasadzie wiem, co się nie dzieje. Nie dzieje się piłka dobra.
1: To jest komentator piłkarski, to jest... Panie Dariuszu, może pan spokojnie na tą emeryturę przychodzić? Natalia Kawałek jest gotowa.
0: Przejmę stery chętnie. Za chwilę usłyszycie też najnowszą prognozę pogody, a później też coś będzie o sporcie.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań i kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: się na maksa.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
2: Sprawdzamy prognozy pogody na jutro. We wtorek zachmurzenie w Polsce, przeważnie małe i umiarkowane, tylko w północno-wschodniej połowie kraju okresami duże. No i tam przelotne opady deszczu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu, po południu możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 stopni w centrum, do 23 kresek na zachodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, znacznie silniejszy tylko na północnym wschodzie, w górach oraz w czasie burz. W porywach może wtedy wiać nawet do 65 km na godzinę.

0: Roxy i White 2115 jest za 8.19, a w strefie 57 zbliża się wielki event, na którym może się pojawić Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jesteś gotowa, jak rozumiem, zawalczyć o te wejściówki?
1: Pewnie, spróbujmy.
2: Jako, że w tym razem w strefie 57 pojawi się m.in. Young Iggy czy Młody West, to my pytaliśmy, co zawsze musi robić ten najmłodszy. Ania, co nam napisałaś? Podziel się.
1: No najważniejsze jest to, że było się pilotem do telewizora. Mm-hmm. Tak, dawno temu, to młodzież może tego nie pamiętać teraz. No trzeba było pod wszystkie meble wejść, jeżeli coś komuś wpadło, bo przecież tylko ty się tam pomieścisz. No i najgorsze, co pamiętam, no to grało się na wyłączonym padzie na konsoli.
2: Ja to widzę, że było piekło. Piekło.
0: No. Tobie helikoptery przed oczami latają i tak, ewidentnie tak. Byłaś tym najmłodszym.
2: To
0: ja też byłem najmłodszym z rodzeństwa, więc łączę się z tobą w bólu. Aniu, dlatego też tym bardziej się cieszę, że dziś tobie przypada możliwość zawalczenia o wejściówki na strefę 57. I dziś w związku z tym, że jest podziałek, nie poniedziałek, tylko podziałek, bo to jest dzień bez nie, będzie twoim zadaniem przez 30 sekund rozmawiać z nami, nie używając słowa nie. Myślisz, że dasz radę?
1: Pewnie.
2: Nie wiem, czy my jesteśmy gotowi. No chyba też jesteśmy.
0: Ja jestem w miarę gotowy. Ja mam przygotowane pytanka i jestem bardzo ciekawy, jak sobie Ania z nimi poradzi. Dobrze, w takim razie 3, 2, 1, czas, start.
2: Ania, czy byłabyś zdolna oddać cały swój dobytek za bilet do strefy 57?
1: No, musiałabym się zastanowić.
0: Czemu rodzice nazywali cię Gucio?
1: Gucio?
0: No Gucio, tak słyszałem, że nazywali
2: tak
0: cię Gucio.
2: Tak było, no.
1: Może raz czy dwa.
2: Czy często śnisz o swojej pracy?
1: Prawie codziennie.
2: To często, bardzo.
0: A czemu Sung jest sam? A, dobra, odpowiedz jeszcze.
1: Nie wiem.
0: O nie! No ale dobra, było po gongu, to już się nie zaliczy.
2: Już chciałeś być okrutny.
0: Ale słyszałeś, że użyłaś słowa nie. Słyszałaś to, prawda?
1: Słyszałam.
2: Ale to już było po czasie, to było po gongu, już nie będziemy się znęcać.
0: Bramki
2: bilety
0: po gwizdku się nie liczą.
2: Do strefy 57 na ten weekend są twoje.
1: Bosko, dziękuję.
0: Pozdrów starszych braci, dobra?
1: Oj, pozdrawiam.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. To już za nami w RMF Max, a w RMF Max za chwilę jeszcze Flash.
1: I prognoza pogody, bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: 19 na zegarach w RMF Max, o tym co najważniejsze i najciekawsze po południu. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash. Karol Nawrocki dwa razy rozmawiał z Donaldem Trumpem oraz z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Poinformował o tym szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Polski prezydent wziął udział w uroczystościach związanych z 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych i urodzinami amerykańskiego przywódcy. Co Karol Nawrocki usłyszał od Donalda Trumpa?
1: Dzień dobry. Prezydent Donald Trump podtrzymał w czasie rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim deklarację o zwiększeniu obecności sił USA w Polsce. Po przyjeździe do Polski polski prezydent chce spotkać się z szefem MON i rozmawiać na temat m.in. obecności wojskowej USA w naszym kraju. Polska zabiega, by obecność rotacyjna została zamieniona na obecność stałą. Minister Marcin Przydacz wyjaśnił, że wczoraj podczas wizyty w Białym Domu prezydent Nawrocki dwukrotnie rozmawiał z prezydentem Trumpem. Miał rozmawiać także z szefem dyplomacji USA, szefem Departamentu Energii oraz wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Minister dopytywany, czy są jakieś zdjęcia czy filmy z tych rozmów, zawsze przecież kancelaria chętnie udostępnia takie materiały, stwierdził, że prezydent był na urodzinach Donalda Trumpa i trudno by robił sobie wówczas zdjęcia.
0: A z Waszyngtonu mówił Paweł Żuchowski. Teraz zamieszanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Opozycja zmusiła prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. To konieczne, żeby pozbawić go stanowiska. Kiedy mogłoby to nastąpić?
2: Zanim opozycji prezes musi na mocy uchwały zwołać walne w ciągu 30 dni. Sęk w tym, że robić tego nie zamierza, bo uważa, że to działanie bezprawne.
3: Komisja rewizyjna jednoznacznie się wypowiedziała, że to jest niezgodne ze statutem.
4: Czyli raczej nie spodziewajmy się kolejnego walnego w czerwcu, krótko mówiąc.
3: W kwietniu w przyszłym roku wyborczego.
2: W kwietniu kończy się kadencja Radosława Piesiewicza, ale już zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję. Opinie prawne prezesa PKOL kwestionuje doradca ministra sportu Robert Korzeniowski.
5: Prezes Piesiewicz powinien być w służbie olimpizmu, a nie my jego zakładnikami czy zakładnikami jego woli czy gierek.
2: Wydaje się zatem, że na pozór opozycja w PKOL-u odniosła dziś zwycięstwo. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej, wygląda ono na perrusowe i na zmianę prezesa jego przeciwnicy jeszcze poczekają.
0: Mówił Cezary Dziwiszek. Teraz Kraków. Ważne informacje dla mieszkańców i tych, którzy wybierają się do stolicy Małopolski. W krakowskich parkach będzie można wybrać się na seans pod chmurką. Pierwsze projekcje w parku przy Fabrycznej w środę.
6: Na facebookowym profilu parku przy Fabrycznej mieszkańcy mogli głosować i wybierać spośród kilku filmów i 17 czerwca będzie pokaz filmu Chłopiec z burzy. Wzruszająca opowieść o przyjaźni, rodzinie i niezwykłej więzi człowieka z naturą. Więc myślę, że temat filmu bardzo adekwatny na pierwsze takie spotkanie pod chmurką.
0: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. A na Mundialu Hiszpania gra z Republiką Zielonego Przylądka. Mistrzowie Europy nieco rozczarowują hiszpańskich kibiców, bo po pierwszej połowie na tablicy wyników bezbramkowy remis. A mistrzowski flesz sportowy RMF Max za niespełna pół godziny.
7: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: Przed nami noc z zachmurzeniem małym i umiarkowanym na południowym zachodzie. Na pozostałym obszarze kraju okresami wzrastać będzie do dużego i możliwe też przelotne opady deszczu, niewykluczone burze, jednak raczej o słabym natężeniu. Jutro w Polsce zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko w północno-wschodniej części kraju okresami wzrastać będzie do dużego. Tam możliwe też opady deszczu. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu możliwe również burze. Na termometrach do 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 stopni na zachodzie.
7: Na maksa.
8: 5 minut po 19 zaczynamy ostatnią godzinę kanału nadawczego dzisiaj i zaczynamy też drugą połowę meczu na Mundialu. Wybiegają właśnie panowie.
9: Monitorujemy, co się dzieje w starciu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. To jest hit tego Mundialu, jak sami pewnie słyszycie, jak się domyślacie.
8: 0-0, daj pan spokój.
9: 5 po 19, wy być może w podróży do domu, być może w podróży na jakieś zakupy, jeszcze jakieś sprawy do załatwienia. Umilimy, ale Farben i Bot.

0: Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max. No ładne, to jest ładne.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i kawałek.
2: 19.11 i ładnie. To byśmy chcieli, żebyście nam napisali, za co swoją robotę kochacie.
0: Tak, piszcie do nas, śmiało. Odpalajcie Messengera i piszcie na priv do RMF Max. To byśmy sobie zrobili taką zabawę, bo 19 godzina to jest dobra godzina, żeby się trochę pobawić z wami.
2: To jest w ogóle dobry pomysł, żeby się bawić o każdej porze dnia, natomiast Aha. Nie zawsze jest taka możliwość i nie zawsze też radio cię do zabawy zaprasza, a tym razem jest tak, że radio patrzy na ciebie, puszcza ci oczko i mówi, pobawmy się.
0: No to śmiało, piszcie, za co kochacie swoją robotę, tylko wiecie, w taki sposób, żebyśmy nie od razu wiedzieli, co to za robota jest, bo na tym ta zabawa będzie polegała, że nas będziecie trochę wpuszczać w maliny, a my spróbujemy się z tych malin wygrzebać i to z całym koszyczkiem malin. Tak jest plan.
2: To piszcie. Messenger RMF Max.
3: Let's go.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa.

0: 19.17 RMF Max, wzbogacone o jednego nowego zawodnika. Lidka, siemano.
1: Siemano, cześć.
0: O, czekaj, Lidka, bo cię słabo słyszę, muszę cię tutaj, o. Powiedz jeszcze raz cześć.
1: Cześć.
2: O, no, i to jest zupełnie to jest inne Lidka. Słyszenie Lidki.
0: Ale Lidka ma taki radosny głos, chciałem się dowiedzieć, czemu jesteś taka radosna, Lidka.
1: Nie wiem, może dlatego, że właśnie kocham swoją pracę i fajnie, że podjęliście ten temat. Chętnie z wami o tym porozmawiam.
2: Ale czekaj, ale przed momentem dopiero co mówiłaś, że w sumie to już wracasz z pracy do domu, więc czy ta radość nie wynika właśnie z tego?
1: A być może dlatego, właśnie. Wiadomo, w domu też jest dobrze.
0: A dlaczego tą robotę kochasz, przypomnij nam?
1: Kocham swoją pracę, bo dzięki niej robię się apetyczna dla innych.
2: Ja i to nie... nas zaintrygowało jak 150 i teraz będziemy próbowali z ciebie wydobyć, co to za robota jest. Pamiętaj, nie podpowiadaj nam za bardzo, ale jednak udzielaj poprawnych, zgodnych z prawdą odpowiedzi, dobra? Zasypiemy cię pytaniami.
0: Mamy na to 90 sekund, ja nie mam pojęcia, w jakim kierunku pójść, bo ta pierwsza odpowiedź absolutnie nie powiedziała mi nic, ruszamy na ślepo, a co najważniejsze, ruszamy razem z innymi słuchaczami RMF Max. Messenger RMF Max, tam piszcie swoje pytania, które mamy Lidce zadać i swoje propozycje tego, jaką pracę waszym zdaniem ona może wykonywać. 90 sekund rusza w tym momencie.
2: Lidia, czy pracujesz codziennie?
1: Tak, oprócz weekendu.
2: Okej, od poniedziałku do piątku. Ulubiony smak twój?
1: Smak? Może wanilia?
2: Wanilia, dobra.
0: Co a czy to pytanie
2: no bo powiedział, że jest apetyczna dla innych. Czy sprawiasz, że ludzie są głodni w swojej
1: jak
2: pracy?
1: Jak najbardziej.
2: Są głodni.
0: Że są... Aha, ale czy...
2: Czy jesteś trenerką jakąś?
1: Oj, nie.
2: Nie.
0: Czy wykonujesz jedzenie jakieś w ramach swojej pracy?
1: Tak.
0: Wykonujesz jedzenie? Jesteś kucharką?
1: Trochę tak, ale trochę też mniej jak kucharką, chociaż
2: to,
1: też.
2: To czekaj, to jesteś, robisz słodkości?
1: Wytrawnie.
2: Czyli, a pracujesz na kuchni?
1: Tak.
0: Okej, ja myślę, że możemy uznać, że trochę już wygraliśmy, ale spróbujmy to doprecyzować.
2: Nie, bo to jest konkret jakiś. Jesteś jakimś, nie wiem, sous-szefem?
1: Nie.
0: Czy jesteś szefem może po prostu kuchni?
1: Nie. Niżej jak szef i niżej jak trochę kucharz.
0: Pracujesz w McDonaldzie?
1: Nie. Trochę bardziej slow food jednak.
2: Slow food. Na zmywaku może?
0: Robisz pizzę?
1: Nie i nie.
0: Kebaba?
1: Kawa nie.
0: Kebaba mówiłem.
1: A, kebaba nie. A.
0: Cukiernia, kuchnia, takie propozycje przychodzą od ludzi, no ale
1: kuchnia.
0: Wytrawnie.
1: Kuchnia na wytrawnie.
0: Kuchnia
2: jesteś
0: na wytrawnie.
2: Zastępcą szefa.
0: Nasz
2: kuchni.
0: Czas się skończył. Kochani, jesteście bardzo niepomocni dzisiaj na Messengerze RMF Max. Bardzo mi z tego powodu przykro.
2: Nie. Byliśmy blisko.
1: Byliście bardzo blisko, bo mogę już powiedzieć?
0: No, już nie zgadniemy.
1: No. Pomoc kuchenna.
2: A, to już naprawdę... Tak. Byliśmy o krok.
0: A tylko to się nie kwalifikuje jako ten suszef?
2: No, chyba suszef jest taki troszkę ważniejszy jednak. A,
0: ale ja się czuję zwycięzcą mimo wszystko po tej potyczce.
1: Ja was także traktuję jako zwycięzcę.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy pięknie.
1: Ja również.

0: Godzinę temu Krzysiek Chwaliński przyszedł na mistrzowski flesz sportowy, mówił, że jest zawiedziony reprezentacją Hiszpanii. To ciekawe, co powie teraz. Grubo, Krzysiu,
1: bardzo,
0: Krzysiu gotowy.
1: Bardzo.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Sporą niespodziankę sprawili i nadal sprawiają piłkarze Republiki Zielonego Przylądka, którzy w pierwszej połowie swojego pierwszego w historii mundialowego starcia nie dali Hiszpanom satysfakcji z gola i dumnie schodzili do szatni. Na drugą połowę wyszli z odwagą, no i nadal dzielnie się bronią.
3: Dzielni Kaboverdyńczycy, tak się mówi o mieszkańcach tego kraju. Mądrze się bronią. Hiszpanie oszczędnie natomiast gospodarują swoim potencjałem. Faworyt na razie więc zawodzi na całej linii Republika Zielonego Przylądka. Półmilionowy afrykański kraj, nieco większy od powiatu białostockiego, jak sprawdziłem. Przeżywa swoje chwile chwały. Ale pamiętajmy, że w debiutującej na Mistrzostwach Świata reprezentacji Cabo Verde próżno szukać gwiazd. Hiszpania natomiast ma Rodrigo, Gaviego, Pedriego, Fabiana Ruiza i tak dalej, i tak dalej.
1: No więc jeżeli remis utrzyma się do końca meczu, będzie to wielka niespodzianka, mówił Cezary Dziwiszek. W starciu Dawida z Goliatem podkreślmy, nadal 0-0. O 21:00 Egipt zmierzy się z Belgią, o 24:00 rozpocznie się Arabia Saudyjska, mecz z Urugwajem, o godzinie 3:00 w nocy Iran, Nowa Zelandia.
4: A ja bym chciała tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, zdradzić trochę kulisów radiowych. Krzysiek, wychodząc po poprzednim fleszu, powiedział, że 4-1 jak nic będzie. Zobaczycie za godzinę. No i co?
1: No i może nie być.
4: Może
1: 0-0
4: nie być.
1: 0-0 będzie niespodzianka. Na razie 0-0. Nadal.
0: Ale nam będzie łyso, jak jednak będzie te 4-1.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Słuchajcie, może 0-0, ale Lamine Yamal wszedł.
0: Tak, ta czupryna wreszcie pojawiła się na boisku, więc za chwilę zacznie się huragan. Trzymajcie się mocno. 72 minuta.
4: Może od tego będzie ta 4-1.
0: A może? 4 bramki Yamala?

0: Sinclair, Kaiza, I Can't Wait, RMF Max i mnóstwo dobrej energii. Jak trochę wam jej potrzeba, polecam zostać z nami, będzie jej jeszcze dużo.
1: Taki jest plan, żeby dobrą energią się dzielić. Póki co dzielimy się jeszcze informacją mundialową, nadal 0-0 w meczu aktualnym, także...
0: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii uroczo określeni przed chwilą przez Natalię jako maśloki.
1: Tak, no bo tak się mówi troszkę, nie? Tak się maśloki, ślimoki, nie za bardzo sobie tam na tym boisku poczynają.
0: Tak, a
1: nie masz takiego wrażenia?
0: A nam grzyby w głowie, bo rachuciachu, fikimiki, pojawiły się borowiki.
1: I to szlachetne. I grzybiarze się podobno mega rzucili, także jeżeli chcecie dorwać jakiegoś borowika z pierwszego rzutu, to teraz trzeba iść w las albo jutro z rana. No bo wiecie, taka piękna była pogoda pod grzyby, że aż obrodziło.
0: Niesamowite.
1: Zagrzybiło.
0: Zmieściliśmy, słuchaj, w jednej rozmowie Hiszpanów maśloków, którzy grają z Republiką Zielonego Przylądka i wygrać nie umieją, i borowiki, które się pojawiły w lasach.
1: Słuchaj, życie jest piękne, no tyle grzybów. A za chwilę jeszcze prognoza pogody, więc będziecie wiedzieli, czy to grzybobranie to jest dobry plan, czy nie.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Przed nami noc z zachmurzeniem małym i umiarkowanym na południowym zachodzie. Na pozostałym obszarze kraju okresami wzrastać będzie do dużego i możliwe też przelotne opady deszczu, niewykluczone burze, jednak raczej o słabym natężeniu. Jutro w Polsce zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko w północno-wschodniej części kraju okresami wzrastać będzie do dużego. Tam możliwe też opady deszczu. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu możliwe również burze. Na termometrach do 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 stopni na zachodzie.

0: Ay caramba! Śpiewają teraz kibice.
1: Tak też mogą śpiewać.
0: Tak. Dawid Podsiadło śpiewał piosenkę na błysk, ale właśnie tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, karamba i ajajaj śpiewają kibice Hiszpanii, bo o krok od sensacji w meczu właśnie Hiszpanii z Wyspami Zielonego Przylądka 0-0, a 94 minuta.
1: Max. To jest skandal, tam minutę 20 jeszcze Max będą kopać tę piłkę i chyba się z tego nic nie urodzi, także moi drodzy, wow, ten mundial jest ciekawy, śmieszny moment.
0: Najnowsze informacje, pewnie już z gotowym wynikiem w mistrzowskim fleszu sportowym lada moment u Krzyśka Chwalińskiego. Bądźcie z nami w RMF Max, a my się żegnamy powolutku. Michał Siwek.
1: Natalia Kawałek, dzięki za dziś i do usłyszenia. Pa.
2: Wiem, że po ostatnim weekendzie niektórym z was bas dudni w uszach do tej pory, no ale rzućmy okiem, co tam ciekawego w tym tygodniu będzie się działo. Piotrek Świderski, witam was na antenie RMF Max i zapraszam na Tour de Club. Na początek leci Kraków i piątkowy koncert Doja Cat w Tauron Arenie. Już 19 czerwca ta światowa supergwiazda wpadnie do Krakowa i zagra swoje największe hity. Bilety jeszcze do kupienia są w necie. Lecimy dalej i przeskakujemy po sąsiedzku do Podkrakowa. Krakowskich Przytkowic. Tutaj 20 czerwca w sobotę kolejny mega festiwal w strefie 57. Zagrają Bambi, Young Iggy, Hubert, Żabson, Aster, a także Młody West. Początek o godzinie 15. Z Małopolski przeskakujemy teraz do stolicy, dokładnie do klubu Explosion w Warszawie. Tutaj w piątek po 21 na scenie zamelduje się Skolim. No i jeszcze na koniec Trójmiasto, klub Grey w Gdańsku. W piątek u nich Hell and Heaven. Zagrają Art Basis, X-Men oraz DJ Next. Start tradycyjnie 22.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: I po reklamie.

0: wiesz, co dobre.
1: Tak się gra.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. No i mamy pierwszą wielką piłkarską sensację za nami na mundialu. Sportowo może niezbyt widowiskowy mecz, ale mimo tego mający dużą temperaturę. Prawie 30 razy Hiszpanie strzelali na bramkę reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. Piłka ani razu nie zatrzepotała w siatce. Niebieskie rekiny sprawiły sporo kłopotów piłkarzom La Furia Roja, wywołując wielką sensację. Nie pomogło wejście Lamina Yamala. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, przypomnijmy, 0-0. Hiszpańscy kibice mocno zawiedzeni głośno dawali wyraz swojemu niezadowoleniu. Ale to dziś dopiero początek mundialowych emocji. Za 2 godziny rozpocznie się mecz Belgii z Egiptem, o północy Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem, a o 3 w nocy Iran zagra z Nową Zelandią.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: No siemanko, witajcie po 20. Czujecie to, czujecie to? To jest przedostatni poniedziałek przed wakacjami, dlatego dzisiaj sprawdzimy już, czego będziemy słuchać w trakcie Latera Maxa 2026. Przemek Grabowski w RMF Max. Będą też ciekawe premiery. Za kilka minut Jungle w The Machete Wave, ale 10 otwiera dzisiaj Anima

0: to cioczy i odlecieć przed zachodem słońca. The Wave, nasza premiera tego tygodnia od Jungle, to dwójka przyjaciół, kolektyw z Wielkiej Brytanii, Josh i Tom. Ich muzyka to funk, soul, new disco, trochę lounge, czasami też chill out, no i house'owe elementy, jak słuchać w tym numerze. The Wave czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Jest David Guetta i Bibi Rexha, ich nowość Set Girls, to przed wami, a na dziewiątym nowe męskie granie, nareszcie.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Numer 9.

Mamy ich już na liście Hopbands i teraz czekają na być może jedynkę w tym tygodniu. To Bibi Rexha, David Guetta w numerze Sad Girls. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni razem w duecie. Głosujcie na rmfmax.pl. W poczekalni znajdziecie też nowość od Gracie Abrams. To ta dziewczyna, która kiedyś występowała przecież przed koncertami Taylor Swift. Polecam wieczorowo Gracie Abrams i jej Hit the Wall.

0: A za kogo trzyma kciuki Kaigo na mundialu? Oczywiście, że za swoich, za Norwegię. Save My Love to dzisiaj 7, ale by było, gdyby to Norwegia na przykład zdobyła tytuł Mistrzów Świata w piłce nożnej. No wiecie, wszystko jest możliwe w sporcie. Zostańcie z RMF Max, u nas muzyczne zawody. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Eben w numerze Hello. Będzie też house'owa nowość, jaką przynosi nam Sony Fodera.
1: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na

0: sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: I po reklamie.

0: I tak właśnie buja w nowym singlu Sony Fodera i jego house'y Let Me Be In Your Arms. Sony długo pracował nad całą płytą i tam będzie jeszcze więcej takich ciekawych, także słonecznych, ciepłych, house'owych brzmień. Głosujcie na rmfmax.pl, a my otwieramy pierwszą piątkę listy Hot Bands. Kto już widział w tym sezonie modelki na scenie? Jak nie, to spoko, spoko, zdążycie je jeszcze złapać. No i macie dziewczyny na miejscu piątym. Lubię cię jak lato.
1: Numer 5.

Na liście Hot BNC rozpędzenie Chainsmokers i Ellie Oaks w numerze Echo. Kto głosuje? Może im pomóc w debiucie. Może jutro. rmfmax.pl. A my otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj nowość, jaką przyniósł nam dosłownie kilka dni temu Teddy Swims, jego Mr. Know-it-all. Teddy Swims kiedyś śpiewał nawet w kapelach rockowych, ale w końcu doszedł do wniosku, że czas iść własną ścieżką. Bardzo się cieszymy i mamy go teraz.

John Summit już się szykuje na Warszawę i na imprezę State of Trance. Armina von Burena będą grać razem. No i zagrał przed chwilą w RMF Max John Summit, Julia Church w numerze Shades of Blue. Jeszcze poczekalnia, no ale jak przyleci, no to może już będzie w zestawieniu. Co wy na to? Głosujcie na rmfmax.pl. Na trzecim w poniedziałek Teddy Swims i jego nowość Mist Know It All. Dwójka dla Bletki, dwa dni. A kto jest najlepszy? No tańczymy. Słoneczne house'y rządzą w Europie, także u nas na liście Hot Bands. Powrót na miejsce pierwsze, Bauza w numerze Magnetic. RMF Max. One. One. One. One.

0: Magnetic, pauza, wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, czeka Avicii i Swedish House Mafia. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Wiem, że po ostatnim weekendzie niektórym z was bas dudni w uszach do tej pory, no ale rzućmy okiem, co tam ciekawego w tym tygodniu będzie się działo. Piotrek Świderski, witam was na antenie RMF Max i zapraszam na Tour de Club. Na początek leci Kraków i piątkowy koncert Doja Cat w Tauron Arenie. Już 19 czerwca ta światowa supergwiazda wpadnie do Krakowa i zagra swoje największe hity. Bilety jeszcze do kupienia są w necie. Lecimy dalej i przeskakujemy po sąsiedzku do Podkrakowa. Krakowskich Przytkowic. Tutaj 20 czerwca w sobotę kolejny mega festiwal w strefie 57. Zagrają Bambi, Young Gigi, Hubert, Żabson, Aster, a także Młody West. Początek o godzinie 15. Z Małopolski przeskakujemy teraz do stolicy, dokładnie do klubu Explosion w Warszawie. Tutaj w piątek po 21 na scenie zamelduje się Skolim. No i jeszcze na koniec Trójmiasto, klub Grey w Gdańsku. W piątek u nich Hell and Heaven. Zagrają Art Basis, X-Men oraz DJ Next. Start tradycyjnie 22.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw.
5: A jak nie trafisz?
6: Dla ciebie 500 zł.
7: Dziękuję w takim razie.
4: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: I po reklamie.

0: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Błyskawicznie powiemy wam o tym, co na mundialu, między innymi o wielkiej sensacji, ale najpierw o meczu, który właśnie się rozpoczyna. W grupie G grają Belgia i Egipt. W kadrze Belgów Courtois, Doku czy Kevin De Bruyne. W Egipcie Mohamed Salah czy Omar Marmoush. A teraz niespodzianka, do której doszło godzinę temu.
1: Wielka Hiszpania zatrzymana przez Republikę Zielonego Przylądka. Jeden z głównych faworytów do wygrania mistrzostw świata zaledwie zremisował 0-0 z krajem o populacji mniej więcej Poznania. Punkt w debiucie na mundialu Republiki Zielonego Przylądka i wtopa w wykonaniu Hiszpanów, jak na razie największa nami na tych mistrzostwach.
0: Mówił Cezary Dziwiszek. O północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem, o trzeciej Iran z Nową Zelandią, a rozpoczął się mecz Belgia-Egipt.

No i są wiadomości prawie z ostatniej chwili z lokalnego warzywniaczka. Pozdrawiam panią z warzywniaka, panią Grażynkę. Słuchajcie, byłem dzisiaj, truskawki tanieją, czereśnie tanieją. Jutro pewnie będzie jeszcze taniej. Teraz Swedish House Mafia na starcie naszego wieczornego spotkania. Myślę, że członkowie szwedzkiej House Mafii też z przyjemnością zjedliby polski makaron z truskawkami. Swedish House Mafia, ich Wait So Long.

Taylor Swift i historia Ofelii. Mam dla was wieczorną nowość w RMF Max. Co robią Włosi w wakacje? No bardzo często się luzują po prostu. Sporo czasu spędzają na plaży, jak tylko mają blisko. Rozmawiają, spotykają się z przyjaciółmi. Rzeczywiście są bardzo głośni. A co robią włoscy DJ-e? Występują dookoła świata. No i teraz właśnie oni. Meduza, nasza nowość dla Maxa już na lato. Polecam wam ten beat, Silence.

0: szeroką wodę Roxy i Faust mogłaby się zgłosić na zawody jako kandydatka do noszenia w Finlandii, bo tam mają Mistrzostwa Świata w noszeniu żon. No Roxy jako żona może już oficjalnie wystartować. Chyba Kevin dałby radę. Zostańcie z nami za chwilę. Olivia Rodrigo wróciła z nową płytą i z nowością czeka Drop Dead.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
6: Dla ciebie 500 zł.
7: Dziękuję w takim razie.
5: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS od treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda?
9: No.
10: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.

Lost Frequencies, to on robi takie słoneczne bity, jego Reality w RMF Max. Teraz kawałek urodzinowy od Kasi dla Darii. Zostawiajcie życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych na rmfmax.pl. Daria świętuje dzisiaj swoje urodziny na maksa. Daria, samych dobrych chwil, życzliwych ludzi dookoła, powodzenia na studiach, no i spełnienia najskrytszych marzeń. Kasia wysyła buziaki. No i co, dziewczyny, zagramy wam coś fajnego. Dziewczyny tańczą do tego bitu. Ja też, przyznaję się, nasza nowość w RMF Max. Topiki, Becky G, Afro House'y. Daria, to dla ciebie dzisiaj. Sorry, papi.

Cztery pory roku, Wiktor Waligura w RMF Max. No ostatnio w pogodzie to tak czasami to cztery pory roku i to jednego dnia można zaliczyć, ale spokojnie, spokojnie idą te upały, nawet trochę afrykańskie. W weekend znowu będzie można wskoczyć w szorty, w sandały, a nawet trzeba będzie boso pobiegać. No teraz będzie można pobiegać, potańczyć i w ogóle wszystko, bo mam dla was numer, który rządzi w tym sezonie na klubowych imprezach. To Dub Dogs z Brazylii, ich

0: jest nowość RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: chce więcej, to Fuka i Liwka i Enklawa w RMF Max. Jest wiadomość dla dziewczyn, które chcą więcej snu, chcą się po prostu wyspać, a śpią z facetami i nie mogą się wyspać. Już wiadomo dlaczego. Według badań dziewczyny śpią lepiej obok psów niż swoich partnerów, bo partnerzy to wiadomo, często się tam przewracają i też również bardzo często chrapią. Zanim pójdziecie spać, pogramy jeszcze trochę fajnej nuty. Za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami. Bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
8: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw.
9: A jak nie trafisz?
10: Dla ciebie 500 zł.
11: Dziękuję w takim razie.
8: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych.
9: Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs.
8: SMS o treści MAX na numer 7327.
9: Koszt 3,69.
8: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Dive Into Me.
1: Nasze odkrycie, ale znacie go chyba dobrze. Alok w RMF Max. Przemek Grybowski, witajcie po 22. Nie wiem, czy słyszeliście taką wiadomość prawie z ostatniej chwili. Martin Garrix pochwalił się, że zrobił numer z Madonną. To dopiero będzie niespodzianka. Jak singiel tylko się pojawi, usłyszycie to na pewno w RMF Max. Ostatnio Martin Garrix i Ed Sheeran. To zagram za chwilę. Czeka Rapid It. Teraz Kuba Lizalia u nas wieczorowo.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Last Friday Night to Katy Perry, która obiecała, że będzie nowa muzyka, będzie jeszcze trasa koncertowa, to na pewno. No i teraz nowa muzyka Ellie Goulding. Jej kariera to jest taki trochę roller coaster. Śpiewała solo, występowała z DJ-ami, a nawet spotykała się z Calvinem Harrisem, pamiętacie? Później zostawiła muzykę na trochę, zajęła się nieruchomościami w Wielkiej Brytanii, takimi bardzo ekskluzywnymi, takie, wiecie, EO za miliony, ale to jej się znudziło, no i wraca na scenę i śpiewa. Mam dla was jej nowość, Ellie Goulding w RMF Max, Black Prada Dress.

to nasze modelki. Niektórzy twierdzą, że modelki to takie nasze polskie Spice Girls. Kto się zgodzi? Kto jest na hop w tym przypadku? No, jeżeli modelki to nasze Spice Girls, to kim jest Skolim? Może takim naszym polskim pitbullem? Czy nie? Czy przesadziłem? Zostańcie z Renov Max, bo za chwilę słoneczne house'y. Wciąż w zestawieniu listy Hop Band czeka Another Ich Talk To You.

apa, ty tańczysz także ty, Rosie i Bruno Mars. A teraz chciałbym odczarować pewną ciekawostkę z internetu. Zrobiłem taki radiowy eksperyment w weekend. Nie wszystko, co piszą w internecie, to prawda. Nie łykajcie wszystkiego. Przeczytałem kiedyś gdzieś, że jeżeli włączysz sobie szum radia, rozetniesz piłeczkę ping-pongową na pół, włączysz czerwone światło, położysz się na plecach i zakryjesz oczy połówkami tej piłeczki, to jak będziesz się wpatrywać w czerwone światło, to będziesz mieć halucynację. Spróbowałem, nie działa. Szkoda piłeczki, lepiej niech sobie żyje, można zawsze pograć się w ping-ponga. Ale można mieć odloty, jak ktoś kocha muzykę. No za chwilę DJ, który gra tak, że rzeczywiście może odlecieć każdy. Alex Lemirage i jego Forever and a Day. Teraz Ale Farben w nowości Body Talk.

dwa dni. Bledka rządzi wciąż i to bardzo wysoko na liście Hot Bands. Może jutro sięgnie nawet ponownie po jedynkę. Za chwilę klasyk od ATB. Jeden z jego największych hiciorów. Przypomnę wam Ecstasy. O tej porze brzmi jeszcze lepiej, ale teraz coś świeżego. Kawałek, który polecam wam już na tegoroczne wakacje. Słoneczne Afro House'y. To mistrz tego gatunku Shimza i Arco w numerze Fire Fire. To jest nowość.

No jak wam się podoba właśnie taka Roxy, wiecie, taka mniej romantyczna, ale bardzo energetyczna taka Roxy, trochę rockowo. Roxy White, Chciałam Ciebie Więcej, to numer, który walczy też o wasze głosy na liście Hobbence. Ciekawe, czy jutro będzie dla nich miejsce w zestawieniu. Głosujcie na rmfmax.pl, a za chwilę Eben i jego bity czeka Halo.

Nareszcie to nasze nowe męskie granie na tegoroczny sezon. No wiecie, jeszcze tylko jeden poniedziałek oprócz tego, który powoli będzie się kończył i nareszcie będziemy mieć wakacje. Macie plany? Gdziekolwiek będziecie, RMF Max będzie wam towarzyszyć z hitami na maksa i myślę, że tego numeru też będziemy słuchać w trakcie lata. Yearbox i jego Graceland.

I Love, mega klasyk, house'owa nuta od chłopaków z Route 94. Teraz wiadomość na śniadanie. Właśnie, proszę się przebadać jutro, bo podobno prawie 80% ludzi najpierw wlewa sobie do miski mleko, a następnie wsypuje płatki. A jak tam jest u was? Ja przyznaję się, jestem w tych 20% akurat. A kto budzi was najlepiej w trakcie śniadania, przed śniadaniem, po śniadaniu? Oczywiście, że RMF Max, ale wieczorem u graby też nie braknie dobrego bitu. Teraz Gibbs, Kukon i Jonathan.

Love. Trochę klasyki od Calvina Harrisa z Disciples. Kiedyś robili naprawdę świetne deep house'y. A jeśli chodzi o klasykę, no to pytamy na rmfmax.pl w naszym nowym quizie. Jak dobrze znacie kultowe cytaty z rancha? Kto jest rancho mistrzem? Kto będzie najlepszy? Można się sprawdzić na rmfmax.pl, w szczególności, że kręcą nowe odcinki. Zapraszam teraz.

Kłódki. Odkrywamy polskie brzmienia wieczorowo w RMF Max. Przed chwilą Gaba Kościuk i Dawid Płonka. A teraz takie pytanie. Czy mieliście dzisiaj z czymś problem? Czy nie mogliście czegoś rozwiązać? No to proszę już iść spać, bo podczas snu mózg potrafi znajdować rozwiązania problemów, nad którymi pracowaliśmy za dnia. To ja wam życzę, żeby wam się przyśniły te rozwiązania, ale zanim pójdziecie spać, to jeszcze będzie trochę fajnych kawałków.

Nie mam czasu, Lina wieczorowa w RMF Max. Tylko nie mówcie mi, że nie macie czasu sprawdzić na przykład, gdzie byliśmy ostatnio. Instagram RMF Max, byliśmy przecież na ING Silesia Beats. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy bawili się razem z nami. Kto nie był, może sprawdzić, jak było, no i jak zaprezentował się Jason Derulo. Wskakujcie na naszego Instagrama, a za chwilę w głośniku The Mia i pierwszy krok.

przy tobie, tak śpiewała Czermi. Jutro przed północą też będziemy odkrywać nowe polskie gwiazdy. Przemek Grybowski, dziękuję wam za poniedziałkowe spotkanie. Słyszymy się we wtorek o 20, a nasz czas wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Band. Najważniejsze numery przed wakacjami, nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie słyszeliście, a mogę się założyć. Głosujcie na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć!

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać, to

0: żałujesz?
1: A ty żałujesz?
0: Ja nic nie zrobiłem.
1: No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?